0: jest Radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

0: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Halo, to jo! Ciołek jeno wsypał niedzę. Najlepsze promocje na okulary progresywne są jak zawsze na Bałtyckiej 64. Optyk okulista domagalscy Bałtycka 64. Takie oferty to nimo żaden.
4: Reklama. Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Kłaniam się nisko, moje uszanowanie. Z tej strony Gustaw Nowak. Z miłą chęcią zapraszam na wspólną godzinę, w trakcie której pomówimy o sprawach bydgoskich. Sporo się u nas dzieje, a pod lupę weźmiemy sobie między innymi sprawy związane z przemysłem zbrojeniowym. Nasze miasto jest pod tym względem ważnym ośrodkiem na mapie Polski. Nic więc dziwnego, że także u nas zorganizowano Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Będzie też ważny apel od bydgoskiego MOPS-u, który przestrzega przed oszustami. Ich kreatywność wciąż zaskakuje. Odwiedzimy również Akademię Muzyczną, by pomówić o jej wspaniałym gmachu, a także wyjątkowy klub seniora na Osowej Górze, będący tak właściwie centrum międzypokoleniowym. Będzie sporo ciekawego, a zaczniemy jak zawsze z przytupem, bo zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
6: Beata Korzeniowska, zapraszam. Próbują ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości, ale na naszych kryminalnych nie ma bata. Bydgoscy policjanci tylko w ciągu 4 dni złapali 20 poszukiwanych osób. Wszyscy muszą teraz liczyć się z konsekwencjami swoich wcześniejszych czynów. Tutaj jest bezpiecznie i ciepło. Można się umyć, przebrać i odpocząć. W Centrum Pomocy imienia Świętego Brata Alberta przy Koronowskiej 14 osoby bezdomne mogą też przenocować.
7: Tak jak w poprzednim roku ksiądz Stanisław, wikariusz naszej tutaj parafii, zaproponował zebranie różnych niezbędnych rzeczy.
6: Ruszyła więc zbiórka, a potrzebne są środki czystości, ręczniki, bielizna, koce, poszewki i plecaki. Rozpoczęły się prace związane z budową nowych przystanków wiedeńskich. Powstaną w rejonie nowego kampusu Akademii Muzycznej, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg.
8: Przystanek w kierunku centrum zlokalizowany będzie na wysokości ulicy Gdańskiej 125, natomiast ten prowadzący w kierunku Leśnego Parku będzie się mieścił przy powstającej w drodze dojazdowej do kampusu.
6: Na Gdańskiej są już 3 pary podniesionych przystanków w rejonie Chodkiewicza, Placu Wolności i Placu Praw Kobiet. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. A w systemie jest bardzo dużo wolnych miejsc na mammografię, mówi Tatiana Mielczarek z Bydgoskiego Centrum Onkologii.
9: Teraz młodsze kobiety chorują, dlatego ta mammografia też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
6: W Polsce ponad 20 tysięcy pacjentek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera, bo nowotwór został wykryty zbyt późno. Ostromecko jest w gronie kandydatów do tytułu Najpiękniejszy Pałac w Polsce. Zespół pałacowo-parkowy spod Bydgoszczy znalazł się w gronie zaledwie 15 budynków z całej Polski nominowanych w rankingu magazynu Travelist i Polskiej Organizacji Turystycznej. Na nasz pałac można głosować w internecie do 14 października.
10: Onkologia dziecięca w szpitalu imienia Jurasza ma nowego kierownika. Został nim doktor habilitowany Krzysztof Czyżewski. Dotychczasowy kierownik kliniki profesor Jan Styczyński nadal pozostaje w klinice i szpitalu Jurasza. Teraz dobra informacja dla rowerzystów. Ta ścieżka połączy Bydgoszcz z gminą Sicienko. Rozpoczyna się budowa drogi wzdłuż ulicy Kolbego na Osowej Górze. Prace mają potrwać około 5 miesięcy. Bydgoszcz jest liderem wielkich polskich miast z najniższym zadłużeniem. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że nasze miasto miało w ubiegłym roku najniższe zadłużenie w stosunku do rocznych dochodów wśród 18 stolic województw, a na końcu jest Kraków.
6: Kradł markowe alkohole i zdrapki. Ale lista zarzutów dla 38-letniego bydgoszczanina jest nieco dłuższa. Zatrzymany przez policjantów ze Śródmieścia mężczyzna odpowie za 6 kradzieży dokonanych w recydywie. Teraz wyrok będzie dłuższy. Borys Piotr Przybylski, czyli BDOES, odsłoni swój podpis w alei autografów na Długiej. Tegoroczny laureat jest raperem i autorem tekstów. To jego piosenka była odtwarzana podczas historycznego streamu Łatwo Ganga, gdy zbierano pieniądze dla dzieci chorych na raka. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oficjalnie rozpoczął nowy rok akademicki, mówi Bernard Mędlik, rektor UKW.
11: Życzę przede wszystkim dalszego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a studentom znalezienia swojej drogi, bo to jest tylko początek.
6: Nowy rok akademicki zainaugurował także Uniwersytet WSB Merito. Bydgoszcz uczelnia świętuje 20-lecie. W 3 placówkach medycznych w Bydgoszczy realizowany będzie nowy program profilaktyki raka płuca. To Centrum Onkologii, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii oraz Voxel przy Markwarta. Program ruszy 12 października. Jest bezpłatny, a pacjent nie potrzebuje do niego skierowania. Drogowcy wybrali najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę prawie 40 km trasy S10 z Wyżyska do Bydgoszczy, mówi Julian Drób z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.
12: Odcinek umożliwi szybszy i bezpieczny dojazd z Bydgoszczy w kierunku Piły czy Szczecina, a w przyszłości będzie stanowić część całej 400-kilometrowej S10.
6: Trasa od Nakła do Bydgoszczy będzie biec równolegle do obecnej krajowej dziesiątki, z którą spotka się w Kruszynie. A teraz sensacyjne odkrycie w Nakle. To 15-wieczna droga z belek na Placu Zamkowym. To nie pierwsze takie znalezisko w tym miejscu. Dotychczasowe skarby można oglądać w muzeum w Nakle. Jest wniosek Rady Osiedla Leśnego dotyczący uporządkowania zasad parkowania w tej części miasta. Wniosek zawiera postulat mówiący o wprowadzeniu tam strefy płatnego parkowania. Radni z Leśnego wskazują we wniosku, że o uporządkowanie zasad parkowania na osiedlu proszą sami mieszkańcy, którzy coraz częściej mają trudność ze znalezieniem miejsca, zarówno w dzień, jak i wieczorem. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Agnieszka Wynarska.
13: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia, bezpłatnie co 2 lata.
6: Młodsze panie mogą poprosić o USG piersi. Bydgoszcz chce kupić kolejnych 20 autobusów elektrycznych. W maju MZK kupiły 11 elektrobusów. Powstała też infrastruktura do ich ładowania. Dlatego spółka myśli o zakupie kolejnych. Bydgoszcz dopłaci właścicielom domów jednorodzinnych do wymiany starych pieców na gazowe. Radni przyjęli projekt zmian w uchwale dotyczącej dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Śpiewasz sopranem, czy może basem? Masz doświadczenie churalne albo nie masz, ale chcesz mieć. Możesz dołączyć do chóru Collegium Medicum UMK. 12 i 14 października odbędą się przesłuchania. Spotkania rekrutacyjne odbędą się o 16 przy Rondzie Jagiellonów 13-15 w budynku A w sali posiedzeń. 2000 metrów kabli ukradli w Koronowie i okolicach. Dwaj złodzieje z Kutna. Jeden usłyszał 7 zarzutów, drugi 1, ale obu grozi do 8 lat więzienia.
5: Ciekawe tylko, jak wpadli ci złodzieje. Może ktoś ich podkablował? Za przejrzenie wydarzeń tygodnia ślicznie dziękuję Beacie Korzeniowskiej, z którą usłyszymy się jeszcze całkiem niebawem.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
5: Przed nami jeszcze sporo ciekawego, bo będzie i o bydgoskim przemyśle zbrojeniowym, i o zachwycającym kampusie Akademii Muzycznej. Wybierzemy się też na Osową Górę. To wszystko za chwilę, bo najpierw ważny apel płynący z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Warto mieć się na baczności, bo oszuści wciąż są aktywni. Oto jakie metody stosują obecnie, Agnieszka Wynarska zapytała Martę Frankowską, rzeczniczkę bydgoskiego MOPS-u. Posłuchajmy.
14: Marta Frankowska, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
15: Tym razem Miejski Ośrodek z apelem do mieszkańców i z pewnym ostrzeżeniem.
14: Dokładnie. Dotarły do nas informacje, że ponownie nasi bydgoscy seniorzy mogą paść ofiarami oszustw. My monitorujemy strony, również na portalach społecznościowych, które dotyczą osób w podeszłym wieku. Tam też zaczęły
16: zaczęły nam wyskakiwać komentarze wstawiane przez użytkowników, że mają miejsce na terenie miasta Bydgoszczy takie próby wejścia do domów naszych seniorów przez dwie osoby, dwie panie, z takim obcojęzycznym akcentem, które oferują bezpłatną pomoc usługową, sprzątanie mieszkania, podając się za pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponieważ tych komentarzy zaczęło się pojawiać coraz więcej, analogicznie do tej sytuacji, my zaczęliśmy odbierać telefony tutaj u nas w placówce od dzieci seniorów z zapytaniem, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma jakiś nowy projekt flagowy, w którym nasi pracownicy przychodzą i oferują od zaraz posprzątanie mieszkania. My oczywiście absolutnie zdementowaliśmy. Zawarliśmy też taką informację zarówno na naszym profilu społecznościowym, jak i na stronie internetowej w formie ostrzeżenia, że bardzo prosimy naszych seniorów o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu sytuacje, kiedy dwie osoby obce, podając się za pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przychodzą i oferują tego typu usługi. Wychodzimy z założenia, że nasi seniorzy, czy w ogóle seniorzy, to jest taka grupa społeczna, która wymaga największego zaopiekowania. Dlaczego? Dlatego, że o dzieci martwią się rodzice, a o naszych seniorów już tak za bardzo martwić się kto nie ma. Nasi seniorzy są też osobami bardzo ufnymi. Ja nie mówię, że naiwnymi, tylko są osobami ufnymi. Wynika to też z tego faktu, że są to osoby, które większość czasu spędzają w swoich czterech ścianach. Wynika to z ich samotności. One bardzo łakną kontaktu z drugim człowiekiem i każda taka próba zapukania do ich drzwi bardzo często spotyka się z serdecznym przyjęciem, z zaproszeniem do domu. Z zaproszeniem tych oszustów do domu, właśnie polegając na tym dobrym sercu naszych seniorów, mogą oni paść ofiarami oszustwa w postaci zaginięcia drogocennych pamiątek, pieniędzy, czy choćby kradzieży danych osobistych, wzięciu kredytu, etc. Tak? My uczulamy. Pracownicy socjalni przede wszystkim, zawsze, kiedy wchodzą w środowisko, szczególnie do naszych seniorów, to te wizyty są przez nas zapowiedziane, umówione. Nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Więc nasi seniorzy wiedzą, że pracownik socjalny w danym dniu o danej godzinie wejdzie do takiego domostwa. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika. Jeżeli nadal nie jesteśmy pewni, czy wpuszczamy do domu pracownika socjalnego, możemy zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej i zapytać, czy taka osoba jest u nas zatrudniona. To po drugie. Po trzecie, proszę Państwa, pracownicy socjalni nie wykonują takich usług w domu seniora samodzielnie, od ręki. My nie sprzątamy mieszkań, my zlecamy taką usługę instytucji czy firmie, która z nami współpracuje i najczęściej dzieje się to dnia następnego albo za kilka dni na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. To nie jest tak, że pracownik socjalny zakasa rękawy i zaczyna sprzątać. Jest to nieprawda i właśnie te osoby, jakby bazując na niewiedzy seniorów, próbują się wielokrotnie podszywać pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, a ponieważ my jesteśmy społecznie dobrze odbierani, to na nas się chyba najłatwiej powołać.
15: Tym bardziej, że co rusz startują jakieś programy wsparcia pomocowe, czy asystencji, czy wsparcia, nie wiem, no, opieki, w takiej opieki, tak. Czy takiego wsparcia, nie wiem, w codziennych czynnościach, tak więc jest. To rzeczywiście może budzić pewne zaufanie.
16: Dokładnie tak, bo nawet osoby te, które stosują, nazwę to taki wymyk, to są osoby wprawione w takim oszukiwaniu drugiego człowieka. Więc nawet jeżeli senior wpuści taką osobę do swojego domostwa i pójdzie choćby nastawić wodę na kawę czy na herbatę, to już w tym momencie może paść ofiarą perfidnej kradzieży, bo te osoby doskonale wiedzą, jak to czynić.
15: Co zrobić, gdy jest taka sytuacja, że ktoś puka, nie znamy, nie wiemy?
16: Przede wszystkim nie otwierajmy drzwi. Nie otwierajmy drzwi, zapytajmy, kto to, kto jest po drugiej stronie. Starajmy się rozmawiać nawet przez drzwi. Nie uchylajmy nawet tych drzwi, bo nie wiemy, z jakimi intencjami ta osoba po drugiej stronie do nas przyszła. Ja wychodzę z założenia, że lepiej dmuchać na zimne, aniżeli paść ofiarą tak perfidnego oszustwa.
15: W razie czego zawsze też można zadzwonić do MOPS-u, czy nawet poinformować policję.
16: Oczywiście, że tak. Numer 112 jest numerem czynnym całodobowo, więc Tutaj nawet wskazane jest, żeby zadzwonić, jeżeli obawiamy się o swoje zdrowie lub życie, bądź sytuacja, kiedy ktoś nieznajomy przychodzi do naszego mieszkania, się powtarza kilkukrotnie, bo takie osoby, kiedy nie są raz wpuszczone, przychodzą ponownie i ponownie. Więc tutaj nawet możemy poprosić o jakieś takie wsparcie sąsiadkę czy sąsiadów, że jak usłyszą, że coś się pod naszymi drzwiami dzieje, to niech również wyjdą z mieszkania, niech zareagują. Tak jak mówię, seniorzy są osobami bardzo ufnymi, mają bardzo dobre serducha, które najczęściej nawet i przed ludźmi dobrymi, ale też takimi ze złymi intencjami drzwi otwierają.
5: Z Martą Frankowską z bydgoskiego MOPS-u rozmawiała Agnieszka Wynarska. Oszustom życzę jak najwięcej wpadek i czujnych ofiar, które nie dadzą się nabrać na wasze sztuczki, a wręcz przeciwnie, doprowadzą do waszego schwytania. Całej reszcie życzę czujności i tego, by na tego typu kreatury nigdy nie trafiać. A za chwilę nieco odetchniemy w pewnym wyjątkowo pięknym miejscu.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Nowy kampus Akademii Muzycznej kosztował ponad 500 000 000 zł. Kompleks od roku służy społeczności akademickiej, a ja postanowiłem odwiedzić to miejsce i dopytać, jak sprawdzają się nowoczesne przestrzenie. Zostałem ugoszczony bardzo miło, tak więc i Państwa zapraszam do Akademii. Sprawdźmy, jak tam jest.
17: Jesteśmy w miejscu wyjątkowym i bardzo pięknym, chociaż mam wrażenie, że jeszcze ono pięknieje coraz bardziej z tygodnia na tydzień. Jestem ja, Gustaw Nowak, oraz jest pan doktor habilitowany Szymon Godziemba-Trytek. Dzień dobry.
18: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
17: Odwiedziłem Akademię Muzyczną, która w nowym miejscu, w nowej siedzibie działa od roku, można powiedzieć. No i jestem ciekaw, jak to funkcjonowanie tutaj w tym miejscu się odbywa. Czy jesteście zadowoleni? Może takie ogólne pytanie na początek.
18: To ciężko powiedzieć jednym słowem, bo to jest cała feria barw, emocji i doświadczeń tego roku i myślę, że na samym początku to takim najbardziej jaskrawym kolorem jest kolor radości i szczęścia, że uczelnia po tylu latach funkcjonowania w różnych obiektach w Bydgoszczy wreszcie integruje swoje działania w ramach tego pięknego kampusu, bo tak jak być może państwo wiecie, oprócz tego, że tutaj realizujemy dydaktykę, tak samo mieści się dom studenta, przestrzeń koncertowa, także właściwie wszystkie z panem redaktorem znajdujemy się w bufecie akademickim tuż nad naszą wodną glinianką.
17: Właśnie tutaj od razu kilka słów sprostowania. Jeżeli usłyszycie państwo jakieś szumy, szmery, no to prawdopodobnie to po prostu roślinność tutaj żyje albo wiatr powiewa, co jest tutaj dla nas bardzo przyjemne akurat.
18: Faktycznie na naturę trudno się obrażać, szczególnie w kontekście tej pięknej architektury. Tak więc wszystkie właściwie formy działalności uczelni obecnie ten budynek mieści. To, co dla nas szczególne, to przez rok mieliśmy szansę zafunkcjonować wśród tych nowych możliwości, tych, których dotychczas nie mieliśmy. Obecnie uczelnia posiada 4 łącznie sale koncertowe, symfoniczną, operową, kameralną, organową, która mieści 3 instrumenty aż. Także dla nas kluczowe było, żeby od razu, pomimo tego, że oczywiście byliśmy szczególnie na początku obciążeni i logistyką, i tymi wszystkimi potężnymi zmianami, to tak, żeby zafunkcjonować w tej formie, do której dostęp na co dzień mają mieszkańcy Bydgoszczy i regionu. Powiedzieliśmy, że jest to dla nas taka misja, aby przyzwyczaić innych, że teraz jesteśmy tutaj, że mamy nowe możliwości i chcemy być tak samo dla mieszkańców.
17: No właśnie, trzeba to jakoś wypośrodkować, ale chyba już potraficie to robić, chociaż no domyślam się, że przeniesienie się z tych zabytkowych przestrzeni do nowoczesnego obiektu na miarę XXI wieku i nauczenie się tych wszystkich kart dostępu, kodów, nie kodów, No to właśnie, trochę zajęło.
18: Tak, to prawda. Dotychczas wszystkie nasze budynki, one były właściwie adaptowane. Były to budynki historyczne. Czas się zmienił, technologie się zmieniły. Tutaj mamy taki no, prom kosmiczny właściwie. A dla nas z kolei to był taki lot w kosmos. Także to pociąga oczywiście za sobą szereg różnych zmian. Często też w sposobie myślenia, podchodzenia do pewnych kwestii. Ale życie ludzkie ma to do siebie, że zawsze czas nas uczy i doświadczeń, i pokory, i też myślę, że to, co na początku sprawia pewne trudności, to właśnie ten czas pozwala na to, żeby okrzepnąć, żeby na te nowości spojrzeć nieco łaskawszym okiem.
17: Może takie pytanie na marginesie mi się zrodziło, ale przecież dydaktycy pracujący na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to też aktywni twórcy, artyści. Zresztą pan sam jest kompozytorem cenionym. No i czy taka przestrzeń też może wpływać na to, co się wydobywa spod waszych palców, z waszych głów, czy wpływa jakoś na inspirację?
18: Z całą pewnością i myślę, że taki największy atut, być może to nie brzmi jakoś okazale, ale sprowadza się do takiego często używanego sformułowania komfort pracy. I właściwie wtedy, kiedy artysta nie musi się zmagać z niedostatkami, przede wszystkim to, co nas dotychczas uwierało, co było naszym problemem, to właśnie infrastruktura uczelni, która była po prostu no niewystarczająca, to teraz mamy sytuację taką, że mamy ku naszej radości jeden z nowocześniejszych budynków tego typu w Europie i na świecie. I właściwie tutaj już wymówek żadnych nie ma. Tutaj jest pełne pole do działań twórczych, artystycznych. Świetna infrastruktura, która sprzyja te działania. Także to w taki sposób bezpośredni artyści odczuwają. Komfort tej codziennej pracy.
17: Nie wiem, czy pan orientował się, jak wygląda kwestia naboru i zainteresowania wśród studentów. No bo przecież taki kompleks, taka kubatura, no to pewnie przyciąga, pewnie jest to jakiś magnes.
18: Tak, oczywiście też weryfikowaliśmy te dane czy statystyki dotyczące liczby osób zgłoszonych. W tym roku, przyznam, mamy o tyle jest to utrudnione, że mieliśmy do czynienia z kumulacją roczników. Był taki moment, gdzie dzieci mogły szybciej przystępować do pierwszej klasy. No i teraz mamy pokłosie tej reformy sprzed wielu lat. Widziałem masę artykułów w sieci, gdzie to jedna przez drugą uczelnie pisały o rekordach frekwencyjnych rekrutacji. Mało kto się wtedy zająknął, że to jest to bezpośrednio związane z tą kumulacją. Dlatego nie chciałbym tutaj mówić, bo faktycznie to zainteresowanie było bardzo, bardzo duże i zdecydowanie większe niż w poprzednich latach. Natomiast, żeby obiektywnie stwierdzić, na ile przyłożył się do tego stanu właśnie nowy obiekt, a na ile też pośrednio ta kumulacja roczników, ciężko mi jest powiedzieć.
17: Czy nowy kompleks Akademii Muzycznej, czy ta nowa siedziba, piękna, zachwycająca, to jest coś, na co Akademia Muzyczna w Bydgoszczy zasługiwała? To właśnie pozycjonuje naszą Akademię na tym miejscu, które jej się od dawna należy?
18: Wie pan, nie lubię wychodzić z takiego poziomu, że komuś z góry się coś należy, natomiast chciałbym odpowiedzieć.
17: Może nie z góry, ale Akademia Muzyczna ma już swoje lata i pewnie zdążyła potwierdzić swoje zasługi.
18: Dlatego podejmę to wyzwanie i odpowiem na pańskie pytanie, ale właśnie biorąc pod uwagę fakt, że to nie jest tak, że my wnioskowaliśmy i usilnie przez wiele lat i staraniami kilku rektorów staraliśmy się o ten nowy budynek, nie mając żadnych atutów. Wręcz przeciwnie, od wielu lat my udowadnialiśmy, że pomimo tego, że warunki są dydaktyki czy funkcjonowania akademików w Bydgoskiej Akademii Muzycznej są trudne, to pomimo tego wnosimy bardzo duży kapitał artystyczny w postaci sukcesów zarówno studentów, jak i pedagogów. Także myślę, że to była na każdym etapie tych starań taka karta solidna, przetargowa, która uzasadniała, dlaczego taka potrzeba jest. A chcę, żebyście Państwo też tutaj źle nie zrozumieli, bo tak podszedł mnie troszeczkę pan redaktor tym pytaniem. Po prostu te warunki bydgoskie odbiegały od na tyle innych uczelni artystycznych. Także bardziej powinniśmy postrzegać wybudowanie tej nowej siedziby przez pryzmat pewnego wyrównania szans uczelni artystycznych kształcących w obszarze muzyki. Tak też to traktujemy i cieszymy się, że wreszcie w godnych warunkach, że już nie musimy niczym innym tłumaczyć. Mało tego, że na koncerty symfoniczne czy taki oblegany przez naszych odbiorców koncert karnawałowy możemy zapraszać nie do innej instytucji, bo dotychczas w gościnnych progach Filharmonii Pomorskiej te koncerty się odbywały, tylko zapraszamy teraz już do siebie. Także to jest wielki powód do radości.
17: Ale pewnie wiele ośrodków w Polsce albo nawet za granicą zerka tutaj na DPRD troszkę z zazdrością.
18: No, my staramy się stwarzać taką atmosferę, że tak jak rozpoczęliśmy nasze spotkanie, też mówiłem przez pryzmat tego funkcjonowania obiektu dla mieszkańców i tak samo ten sposób postrzegania rozszerzamy nieco i staramy się też tłumaczyć tym zazdrosnym oczom środowiska, że to ma służyć tak samo środowisku, tak samo wszystkim nam. Także myślę, że staramy się budować pomimo tego, że gdzieś tam takie głosy różne się i czasami zazdrosne pojawiają, to taki sposób nieco innego patrzenia na takie środowiskowe poczucie zadowolenia.
17: Czyli nie jesteście zamknięci i nie zagarnęliście tego pięknego kompleksu tylko dla siebie, tylko się otwieracie. W jaki sposób? Jak można was odwiedzić? Przy jakich okazjach? No i czy rzeczywiście liczna publiczność was odwiedza?
18: Tak, więc może rozpocznijmy od tej działalności, która przy uczelni była zawsze. I to jest, myślę, taki szczególny punkt wyjścia dla uczelni artystycznych, że właściwie trudno jest też kształcić w obszarze sztuki, nie pozwalając studentom na to, żeby doświadczać również tych emocji, albo tych emocji, które kształcą, które dotyczą relacji artysta-odbiorca. Więc niejako naturalnie to się zawsze wpisywało w obszar naszej działalności. Natomiast teraz poprzez większe możliwości, znaczy zdecydowanie większe możliwości, jakie daje ten budynek, ten pierwszy rok postanowiliśmy, żeby w taki sposób szczególny położyć nacisk na działalność artystyczną, żeby nauczyć mieszkańców, że tutaj do Akademii Muzycznej przychodzi się na koncerty, tutaj jest miejsce sztuki. Oczywiście na wyższych kondygnacjach mamy przestrzenie dydaktyczne, ale znajdujemy się teraz w takim bufecie, który jest na końcu właściwie foyer koncertowego, z którego mamy dostęp do wszystkich sal koncertowych. Także ta przestrzeń na co dzień jest odwiedzana bardzo licznie przez mieszkańców i to nas bardzo cieszy, kiedy widzimy te ogromne frekwencje na koncertach. A mało tego, jesteśmy szczęśliwi, że ta działka jest tak urokliwie położona. Właściwie budynek opiera się o lustro wody Glinianki, małego jeziorka i wokół mamy park, po którym chodzą mieszkańcy, do którego często zaglądają. Wielką radością jest non-stop widzieć zdjęcia, które pojawiają się z otoczenia kampusu i widać, że jest to powodem też takiego szczęścia i zadowolenia mieszkańców. Na tym nam bardzo zależało, żeby tutaj mieszkańcy przychodzili, nawet jeżeli nie przychodzą na koncert, to być może po prostu przyjdą dobrze spędzić czas wokół kampusu. Tak postrzegamy misję uczelni, która powinna być dostępna dla mieszkańców, a obywatele muszą wiedzieć, że ogromne pieniądze, jakie łożą w podatkach, one służą obywatelom.
17: A tych koncertów, o których pan wspomniał, jest wiele w trakcie roku?
18: Tak, to jest właściwie, projektujemy działalność każdego miesiąca, mamy ofertę kilku koncertów. One są zróżnicowane pod kątem obsadowym. Tak jak wspomniałem, staramy się zagospodarować te wszystkie nasze przestrzenie, także od tych mniejszych koncertów organowych przez koncerty kameralne. Tak samo wystawialiśmy już kilkakrotnie dzieła operowe w sali operowej i rzecz jasna liczne koncerty w sali symfonicznej.
5: Do rozmowy z profesorem Szymonem Godziębą-Trytkiem powrócimy za moment.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
17: Pewnie wszystkie wydarzenia można znaleźć, zapowiedzi tych wydarzeń na stronie internetowej Akademii Muzycznej, ale też pewnie wielu słuchaczy zastanawia się, co to za dźwięki w tle. No, niedaleko jest budowane osiedle mieszkaniowe, ale też nie wszystkie prace na zewnątrz, a i wewnątrz nie są dokończone. Właśnie, co się tutaj dzieje pod tym względem infrastrukturalnym obecnie?
18: Taką najważniejszą kwestią dla funkcjonowania społeczności akademickiej oraz naszych melomanów, no, jest budowa dróg dojazdowych, które okalają kampus. Te prace, z tego co planuje wykonawca, mają się zakończyć na przełomie października, listopada, więc wtedy już w taki sposób bezproblemowy będziecie Państwo mogli do nas dojechać. Obecnie wszystkie dojazdy oczywiście są możliwe, są drożne, natomiast no, jeszcze wymagają nieco cierpliwości, żeby ten dojazd był komfortowy, natomiast prace są bardzo zaawansowane, trwają. Tak jak pan redaktor zauważył, wokół też przybywa mieszkań. To radość wielka, że tutaj naprawdę pięknieje bardzo ta dzielnica, która wcześniej miała taki rodowód przemysłowy. Teraz powstają liczne bloki w środku tych pięknych, okazałych budynków. Stoi dumnie kampus naszej Akademii Muzycznej i w jakiś sposób staje się tutaj centrum tych działań obrzeży Śródmieścia.
17: Aż mi się przypomniało, jak przedstawiono projekt Akademii Muzycznej i powiedziano, gdzie ona się znajdzie, no to niektórzy dopytywali, dlaczego tak piękny kompleks ma się znaleźć akurat przy ulicy Kamiennej, ale być może to jest początek jakiejś wielkiej rewolucji tutaj.
18: Tak, myślę, że nieco nam się ta perspektywa zmienia i miasto, a szczególnie Śródmieście, nieco się rozszerzyło, również przez pryzmat tego budynku. My bardzo lubimy tę narrację i jak najbardziej wpisujemy się w nią, że nowy kampus znajduje się na przedłużeniu dotychczasowej dzielnicy muzycznej. Właściwie to stąd zupełnie niedaleko, natomiast pokazuje pewną tradycję, pewien kontekst, który, na którym bardzo zależało Andrzejowi Szwalbemu, żeby te instytucje no, były zlokalizowane obok siebie i funkcjonowały wspólnie. Także właściwie trudno powiedzieć, że my jesteśmy gdzieś w jakiejś na odległych dzielnicach Bydgoszczy. My jesteśmy w centrum i myślę, że ten dojazd do nas jest bardzo obecnie wygodny dla mieszkańców.
17: No, a tu warto też wspomnieć o tej wspaniałej współpracy z Filharmonią Pomorską, która no, obecnie zajmuje wasze byłe budynki, no bo sama przechodzi przecież gruntowny remont, także widać, że to działa, że jest to ekosystem, który chyba najlepsze lata ma jeszcze przed sobą.
18: Tak, bardzo na to liczymy w kontekście całej muzycznej Bydgoszczy. Myślę, że w środowisku trudno jest nie odczuć, że jest to jakiś ogromny motor dla tych wszystkich

0: to też jest dodatkowe, to są dodatkowe szanse, dodatkowe możliwości dla tej instytucji, więc no jest to taki właściwie dziejowy skok dla tych trzech głównych instytucji związanych z muzyką w Bydgoszczy i bardzo wierzę w to, że wszyscy wykorzystamy te możliwości jak najlepiej.
1: Chciałem życzyć powodzenia na nowy rok akademicki startujący. Mam nadzieję, że te przestrzenie będą służyć jak najlepiej zarówno wam, akademikom, jak i studentom. Pan doktor habilitowany Szymon Godzięba-Trytek był moim i państwa gościem. Dziękuję panie profesorze. No i co? Powodzenia życzę w działalności zarówno tutaj w Akademii Muzycznej, jak i na innych polach.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy w otoczeniach tego nowego i jeszcze długo nowego kampusu spędzić kilka chwil. Dziękuję bardzo.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: A państwu przyznam się jeszcze, że o mało sam nie zostałem zawodowym muzykiem. Różnie się to mogło potoczyć, bo rodzice niegdyś prawie wysłali mnie do szkoły muzycznej. Na przeszkodzie stanęły jednak pewne kwestie życiowe i logistyczne. Wiele lat później sam sięgnąłem po gitarę, która towarzyszy mi do dziś, ale do zawodowstwa jest mi zdecydowanie daleko. Mimo to, a może właśnie dlatego, kampus Akademii Muzycznej odwiedzam zawsze z wielką radością i państwa też zachęcam do zaglądania tam od czasu do czasu.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: W Bydgoszczy odbyło się Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Innego wyjścia nie było, bo nasze miasto i okolice to jeden z najważniejszych pod tym względem rejonów Polski. Na miejscu obecni byli nie tylko wieloletni kontrahenci, ale też firmy, które mogą stać się cennym uzupełnieniem obecnego systemu produkcji i łańcucha dostaw. Oto co mówiono tuż przed otwarciem forum, zacznie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
4: Dyskutujemy o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, ale przede wszystkim rozmawiamy o tym, jak uczestniczyć w rozwoju polskiego przemysłu obronnego, a poprzez to w systemie bezpieczeństwa i w systemie zaopatrzenia polskich sił zbrojnych. Staramy się wspólnie razem i biznes państwowy i prywatny wykorzystywać szanse, które płyną ze zwiększonych środków z budżetu państwa, z programu Polska Safe, z idei Local Content. Kluczową przesłanką i kluczową ideą, która nam towarzyszy, jest to, by zagrożenie, które jest realne, zamieniać w szanse rozwojowe. Wiadomo, każdy chciałby, żeby więcej środków płynęło do sfery, do obszaru, który ktoś reprezentuje, ale w tej chwili w Polsce inwestujemy przede wszystkim w obronność, ale to inwestowanie w obronność, bezpieczeństwo ma się zamienić w inwestowanie w rozwój. Budujemy polski przemysł obronny, by na dziesięciolecia nie tylko tworzył miejsca pracy, rozwijał i wpływał na lokalne ośrodki przemysłowe, ale także by budował potęgę polskiego przemysłu na zewnątrz, byśmy wzmacniali swoje zdolności eksportowe, byśmy rozwijali technologię dual use i byśmy mogli z dumą myśleć o polskich inżynierach, o polskich mechanikach, mechatronikach i o całym systemie przemysłowym, który wspiera polskie bezpieczeństwo i polskie wojsko. Po to tutaj w Bydgoszczy dzisiaj jesteśmy i dziękujemy wszystkim za gościnę i za to, że możemy się tutaj spotkać. A ja osobiście w imieniu całego PGZ-u i wszystkich przedsiębiorców dziękuję pani minister Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej z Ministerstwa Obrony Narodowej i panu ministrowi Konradowi Gołocie z Ministerstwa Aktywów Państwowych za obecność, za wsparcie tej idei rozwoju polskiej przedsiębiorczości, polskiego przemysłu obronnego.
3: Przejdźmy zatem do przedstawicieli ministerstw, a zaczniemy od wiceminister obrony narodowej Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
5: Dzień dobry. Ponad 100 przedsiębiorców z branży zbrojeniowej tylko tutaj w Bydgoszczy, bo to nie jest pierwsze spotkanie, które organizuje Polska Grupa Zbrojeniowa. Od początku mówiliśmy, że nie będziemy dzielić przemysłu zbrojeniowego na prywatny i państwowy. Tutaj współpraca jest bardzo ważna, a wygrywa po prostu najlepszy. Mówimy też o tym, że nie dzielimy przemysłu na gigantów i te mniejsze firmy. Wszyscy powinni współpracować i wszyscy powinni tak samo móc korzystać z wysokich wydatków na obronność dzisiaj, jakie realizujemy. Takie spotkanie jak dzisiaj to w Bydgoszczy, to kolejna okazja na to, żeby do tego, żeby Polska Grupa Zbrojeniowa mogła nawiązywać kolejne współprace, żeby pokazać państwu, jak, na jaką skalę PGZ współpracuje z poddostawcami. To sam Borsuk, którego pewnie dobrze państwo znacie, to jest praca ponad 200 kooperantów. Kiedy wdrażaliśmy mechanizm SAFE, mówiliśmy z premierem Donaldem Tuskiem, z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, że to ponad 12 tysięcy firm z całej Polski, które zyskają na mechanizm.

0: Mieliśmy safe. Przypomnę, że te pieniądze unijne, przeciwko którym głosowało część ugrupowań w parlamencie, które dzisiaj zaczynają zajmować się obronnością, to prawie ponad 180 miliardów złotych, z których prawie 90% trafia właśnie do polskich przedsiębiorstw. Pod koniec maja podpisaliśmy z premierem Kosiniakiem-Kamyszem w ostatnich 3 dniach maja umowy o wartości 120 miliardów złotych. Wszystkie w polskim przemyśle zbrojeniowym. Więcej, bardzo się cieszę, że mogę już z dumą ogłosić, że pierwsze dostawy, które są wynikiem podpisywanych pod koniec maja umów, zostały już zrealizowane, czyli nie tylko dokumenty, ale realne dostawy, które wspierają polskie wojsko. W ramach wspierania polskiego przemysłu zbrojeniowego nie tylko odwróciliśmy proporcje zakupowe w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nasi poprzednicy wydawali w polskiej zbrojeniówce około 20%. My dzisiaj wydajemy połowę środków w polskiej zbrojeniówce, a z sejfu 90%. Ale wprowadzamy też nowe zasady dla kooperantów z zagranicy, bo są takie zdolności, których polski przemysł zbrojeniowy nie wytwarza. Jeżeli podmiot zagraniczny chce coś sprzedać w Polsce, musi mieć tutaj centrum serwisowe, musi mieć polskich poddostawców albo zapewnić koprodukcję w Polsce i inwestować w polską edukację. To są zasady, z którymi dzisiaj jeździmy po świecie i informujemy. Chcesz nam coś sprzedać, to musisz brać pod uwagę polskich poddostawców. Gigantyczne wydatki na obronność, ale to są też środki, które powinny zostać w kieszeniach Polek i Polaków, stąd tak duża inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i polskich przedsiębiorców.
1: Chciałem Państwu powiedzieć, że Bydgoszcz jest miejscem wyjątkowym na mapie Polski, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
2: Mówi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
1: Macie Państwo 3 świetne zakłady, Bellman i Trochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2. Mamy też tutaj Inspektorat Wsparcia Instytucje NATO-wskie, więc z jednej strony ogromne zainteresowanie jednego z naszych wicepremierów, Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale z drugiej strony stąd jest również 2 innych wicepremierów, którzy również w innych obszarach odpowiadają za bezpieczeństwo Polski, czyli Krzysztof Gawkowski Radek Sikorski, więc gdzie, jak nie w Bydgoszczy, mówić właśnie o bezpieczeństwie? My organizując, PGZ organizując takie fora regionalne, zaprasza lokalnych przedsiębiorców do tego, żeby jeszcze mocniej współpracować z przemysłem obronnym, bo to jest też kwestia odpowiedzialności. Łatwo jest pojechać za granicę, kupić spółki i zrobić konferencję na tle pustej hali, mówiąc, że za 10 lat coś tutaj będzie. My robimy to inaczej. Inwestujemy w polski przemysł obronny, bo z Funduszu Inwestycji Kapitałowych Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało na rzecz PGZ-u w różnych programach ponad 9 miliardów złotych. Proszę Państwa, to jest ponad 9 tysięcy milionów złotych na rozwój zdolności. W dużej części jest to również lokowane tutaj w Bydgoszczy. W dużej mierze dzięki wsparciu lokalnych władz, zarówno prezydenta miasta, jest ze mną pan wicewojewoda Piotr Hemmerling, któremu bardzo dziękuję za wsparcie dla wszystkich inwestycji, które tutaj się odbywają. Mówimy o tym, że nie sztuką jest wydać, ale sztuką jest mądrze coś zbudować. Safe 110 miliardów złotych do tej pory w PGZ-cie, 120 w polskim przemyśle obronnym, docelowo 90%, 89, przepraszam, ze 180 miliardów złotych, to jest największy program inwestycji poprzez zakupy w historii Polski. Jeżeli do tego dołożymy kwestię naszego budżetu obronnego, to polska zbrojeniówka chyba nigdy w historii nie miała takiej szansy rozwojowej. Chcemy, żeby rozwijały się z tym prywatne podmioty. Chcemy, żeby przy przemyśle zbrojeniowym ci, którzy dzisiaj być może mają mniej zamówień, czy w automoto, czy w jakichś innych sektorach, odnaleźli, jak wykorzystać swoje kompetencje unikalne, bo chcemy, żeby Polska była tym krajem, który jest stabilizatorem regionalnym. Chcemy, żeby nasz przemysł zbrojeniowy był najsilniejszy, bo to wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Chcemy, wreszcie tutaj będąc w Bydgoszczy, żeby to był jeden z tych głównych ośrodków rozwoju. To jest konsekwentne działanie i tak jak pani minister parę razy mówiła na międzynarodowych konferencjach, mniej kontaktów, więcej kontraktów, to my dzisiaj w stosunku do naszych poprzedników mówimy mniej konferencji, więcej konsekwencji.
2: Przy okazji warto nadmienić, że w Kujawsko-Pomorskiem z Polską Grupą Zbrojeniową współpracuje już ponad 1000 firm, a prawdopodobnie będzie ich przybywać. Mówi się, że utworzeniem zakładu produkcyjnego w Toruniu jest zainteresowana strona włoska. Szczegóły na razie nie są znane. Liczę tylko, że wraz z mocą produkcyjną idzie też moc obronna i możemy się wszyscy czuć bezpiecznie. To tyle o zbrojeniu. Pora zmienić temat i zająć się czymś bardzo lokalnym. W pewne magiczne miejsce zabierze nas Beata Korzeniowska.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Miał być klubem seniora. Bardzo szybko okazało się, że nie tylko seniorzy są zainteresowani takim miejscem. Teraz to jest centrum wielopokoleniowe. Przychodzą tam i dzieci, i seniorzy. Zaglądamy na Osową Górę, gdzie od jakiegoś czasu prężnie działa taki międzypokoleniowy dom kultury. Beata Korzeniowska. Zapraszam, a są ze mną już goście.
5: Dzień dobry, nazywam się Anna Matuszak. Jestem przedstawicielem Centrum Współpracy Międzypokoleniowego, które mieści się w Bydgoszczy przy ulicy Wielorybiej 100 na Osowej Górze.
4: I jest z nami jeszcze
6: Krzysztof Szpakowski, prezes zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Zrzeszeni.
4: Czyli spółdzielni, która udostępnia lokal i która mocno wspiera tych seniorów na Osowej Górze.
6: Udostępnia i zorganizowała przy współpracy z panią Anią głównie Matuszak cały klub.
4: Od jakiegoś czasu, od kilku lat w Bydgoszczy takie kluby osiedlowe dla seniorów powstają. No i teraz jest tak, że niektóre tętnią życiem, a w innych jeszcze zdarzają się puste miejsca. Jak jest na Osowej Górze? Ja wiem jak jest, ja panią podpuszczam, bo ja wiem, ja widziałam na zdjęciach, co się dzieje u was w klubie.
5: Ale na początku tak nie było. Na początku to było trochę pracy, oczywiście przyjemnej pracy, bo trzeba było ludzi zapraszać, nawet osobiście dzwonić do ludzi, że coś takiego na Osowej Górze powstało. Ale to bardzo szybko zaczęło się zapełniać. Zapełnia się i to, można powiedzieć, co tydzień więcej. Troszeczkę się rozbujaliśmy wszyscy i za chwilę będzie nam tych krzesełek brakowało. Mhm. Właściwie już nam brakuje, ale jakoś sobie radzimy, bo pożyczamy krzesła.
4: To skąd pan miał taki pomysł? Zróbmy takie miejsce, klub dla seniorów.
6: Spółdzielnia od wielu lat organizuje imprezę, która się nazywa Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Pewnie 4-5 lat temu, jak podczas walnego zgromadzenia, referowałem przebieg kolejnej imprezy pod tytułem Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Wstała jedna z mieszkanek, pani, no można powiedzieć, w wieku emerytalnym, która bardzo pochwaliła inicjatywę, no i zakończyła wypowiedź, panie prezesie, a co dla nas, seniorów? Pytanie zawisło w próżni przez pewien moment, ale ono w mojej głowie przez cały czas gdzieś się kołatało. Ja myślę, że to pół roku, może parę miesięcy trwało, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić z niewynajętym lokalem. Wtedy to wróciło pytanie pani z walnego zgromadzenia. A co, panie prezesie, dla nas seniorów? No i tutaj już było oczywistym, że pół tego lokalu wynajmiemy, a pół przygotujemy pierwotnie pod klub seniora. Natomiast bardzo szybko ta formuła, myślę, się zmieniła, żeby to było jednak miejsce dla wszystkich. Taka informacja została przez nas, przez zarząd spółdzielni przekazana na Radzie Nadzorczej, której wtedy pani Ania Matuszak była członkiem. No i tu odzew był natychmiastowy, ponieważ my potrzebowaliśmy kogoś, kto tym klubem się zajmie. Ponieważ spółdzielnia nie prowadzi działalności kulturalno-oświatowej, nie stać nas było na to, żeby zatrudnić etatowego pracownika czy dwóch do organizacji życia w tym klubie, więc powstała idea, już tu w porozumieniu z panią Anią Matuszak, zawiązania stowarzyszenia spośród członków, członkiń spółdzielni. No pani Ania była tą osobą, która, tak powiem, na ochotnika i ochoczo, z werwą i wielką energią podjęła się tego. Były to, zdaje się, na początku dwie osoby, oczywiście potem ten krąg się rozszerzał po to, żeby zawiązać same stowarzyszenie jako spółdzielnia. Wywiązaliśmy się z tego zobowiązania, że wyremontujemy lokal, przygotujemy go i będziemy utrzymywać. I to jest wkład spółdzielni. Oczywiście nie zarządu, tylko członków spółdzielni, tak? No bo przecież spółdzielnia dysponuje pieniędzmi swoich członków. No i wysiłkiem i staraniem wszystkich członków spółdzielni. Lokal został wyremontowany, przygotowany. No i w tym momencie jest utrzymywany w sensie takim eksploatacyjnym, ale również systematycznie co roku dofinansowywana jest działalność z takiego funduszu, który posiadamy, fundusz z działalności statutowej dotyczący działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska. Statutowo jesteśmy jako firma zobowiązani do prowadzenia takich działań. No i tutaj ekopikniki rodzinne i działalność klubu mieszkańca w to bardzo dobrze się wpisuje, aby takie zachowania promować.
4: Panie Aniu, to opowiedzmy trochę o tych osobach, które przychodzą do waszego klubu.
5: To jest trudne, bo to bym musiała cały dzień spędzić tutaj w radio, ale to są tak różne osoby. Każda z nich jest po prostu inna i dlatego to jest takie fajne, że można właściwie w tym klubie poznać tak ciekawych ludzi, ale u nas to był taki moment ciężki, że na początku do klubu przychodziły same panie. No i to było dla mnie takie zadanie, dla nas zadanie, że musimy ściągnąć tych panów w końcu. No, zaczęło się od jednego pana, od drugiego, od trzeciego, no ale w tej chwili tych panów nam przybywa i z tego się też bardzo cieszymy. Każdy o sobie, czy chce opowiadać, czy nie ma ochoty, zostawiamy to. Ja powiem szczerze, że ja poznałam tylu ciekawych ludzi, fajnych ludzi, no bo ja lubię w ogóle poznawać ludzi. To jest właśnie bardzo ważne, że myślę, że znaczy chcę, żeby w klubie u mnie się każdy czuł zauważony i potrzebny.
4: I co? I tak spotykacie się raz w tygodniu przy kawce, herbatce, na ploteczkach?
5: Ploteczki też są. Są ploteczki, nawet mamy taki jeden dzień ustalony, ale to się zmienia. To się zmienia, ponieważ tych imprez jest coraz więcej. Imprezy są, mamy określone dni, 3 dni w tygodniu klub jest otwarty, tak oficjalnie w grafiku. Natomiast staramy się, żeby i poniedziałek był zajęty, i piątek. Ja wolę, żeby jednak była to jakieś wydarzenie, jakieś spotkanie z ciekawą osobą, bo naprawdę mamy od wydarzeń przez sport, rozwój, wyjeżdżamy nawet w teren, na wycieczki, robimy spacery, ale wolę, żeby mieli okazję moi klubowicze poznać właśnie coś, czego jeszcze w życiu nie widzieli, nie słyszeli, czy nie byli. I właśnie teraz udało nam się dostać do takiego projektu fajnego, który będzie przez 5 miesięcy i 5 imprez będzie w miesiącu. Oczywiście będzie to impreza bezpłatna, bo na tym nam zależy, bo chciałabym jeszcze zaznaczyć, że nasze stowarzyszenie jest non-profit.
4: Wydarzenia, imprezy, to są spotkania z gośćmi, których zapraszacie do waszego klubu.
5: A byli różni, naprawdę były tak ciekawe osoby, że jakbym miała to wymienić, to jest bardzo dużo poezji, bardzo dużo, bo się okazało, że u nas jest dużo klubowicze, które uwielbia poezję. Jest pomoc medyczna, mieliśmy kilka razy spotkanie z ratownikiem medycznym, mieliśmy spotkanie z policjantem, który niesamowicie nam zrobił na nas wrażenie, strażak, więc pojawiali się tacy ludzie, z którym nikt kiedykolwiek nie miał sposobu porozmawiać, jak to się mówi, face to face. Pytania były i tak dalej. Muzyczne wydarzenia. Mieliśmy skrzypaczkę, mieliśmy wiolonczelistkę, mieliśmy solo, dziewczyny śpiewały bardzo fajne, jakieś tam występy. No, tego było pełno. No.
4: Robicie cudowną robotę, bo stworzyliście przestrzeń, no nie tylko dla tych naszych seniorów, dla w zasadzie wszystkich mieszkańców osiedla, bo dzieci przecież też mogą przychodzić i przychodzą babcie z wnukami i z córkami i z wnukami. Aktywizujecie...
5: Współpracujemy ze szkołą podstawową.
4: Super.
5: Bardzo mocno, to jest nasz sąsiad i jakiekolwiek imprezy, no to w pierwszej kolejności są dzieci ze szkoły, na wycieczki też zabierają babcie czy rodzice dzieci, także to jest taka, można powiedzieć, tak jak ja na początku myślałam, że to będzie taki mały klubik, kawiarenka, ale to jest społeczność w tej chwili już.
4: Kiedyś były ogromne takie osiedlowe domy kultury, potem one zaczęły znikać, ale chyba powinny się znowu reaktywować.
7: Tak, one w części spółdzielni działają w tych dużych spółdzielniach, ponieważ tam jest finansowanie. No, my jesteśmy średnią spółdzielnią, tak? Są spółdzielnie w Bydgoszczy 5, 6, 7 razy większe od MSM zrzeszeni, które mają finansowanie w postaci dodatkowej opłaty w naliczeniach za mieszkanie pod tytułem działalność kulturalno-oświatowa. My tego nie mamy, bo ja wychodzę z założenia, czy to klub, czy inne projekty, które realizujemy, na przykład wyposażenie budynków w odnawialne źródła energii, finansowanie pod tytułem naliczymy składkę i zbierzemy od ludzi, jest najprostszą rzeczą. Tu nie potrzeba niczego wymyślać, tak? A to nie o to chodzi. To chcemy to realizować w taki sposób, żeby mieszkańcy nasi nie byli dodatkowo obciążeni finansowo, ponieważ koszty utrzymania mieszkań są w tym momencie horrendalne.
4: Nawet 5 tak. złotych dodatkowo doliczone.
7: Jest to ważne, komuś może wydawać się, że to jest niewielka kwota, jednego stać, a drugiego jest to wybór, z czego mam zrezygnować. I zawsze też ja tak postrzegam ideę spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście robimy wszystko na tak wysokim poziomie, jak się da, ale też z ochroną i z dbałością no tych najsłabszych. Może żeby to górnolotnie nie zabrzmiało, ale tak rzeczywiście jest. Natomiast jak pozwolicie, ja jeszcze chciałbym wrócić do początku i o pewnym aspekcie powiedzieć, który tu już się przewijał, o tym międzypokoleniowym charakterze klubu, bo dla mnie to była, jak organizowaliśmy ten klub, to był bardzo ważny element. Tak jak powiedziałem na początku, to była idea klubu seniora, potem klubu mieszkańca, stąd też nazwa stowarzyszenia, tak, Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i nazwa klubu, klub mieszkańca, przystań zrzeszeni, tak, zrzeszeni, no to oczywista sprawa, a przystań ma jakby dwa takie znaczenia, przystań zatrzymaj się, wejdź, no i też ta przystań do cumowania, tak, czyli spokojne, bezpieczne miejsce. I mogę powiedzieć o klubie, że bezpieczne to ono jest na pewno, ale czy spokojne, to nie wiem, biorąc pod uwagę, jaka jest jest inicjatywa, jaka jest energia ludzi tworzących i korzystających z tego klubu. Ja bym chciał wspomnieć o takich dwa przykłady, które od razu przychodzą mi na myśl, związane z inną grupą wiekową. Pani Ania już o jednym przykładzie mówiła, ratownictwa medycznego, kursy pierwszej pomocy, i to prowadzą, organizuje stowarzyszenie, organizuje klub, ale to prowadzą nasi mieszkańcy. To jest na przykład pan Maciej, który jest członkiem Rady Nadzorczej, i podobnie tutaj chciałbym też jeszcze raz to podkreślić, że wszystkie osoby pracujące w stowarzyszeniu, udzielające się w stowarzyszeniu, tak, robią to nieodpłatnie, poświęcają swój czas prywatny bez żadnej gratyfikacji finansowej. Podobnie jak właśnie inne osoby, które prowadzą kurs pierwszej pomocy, czy też na przykład, co dla mnie było takim elementem, który mnie ucieszył, no przecież przed egzaminami na przykład pani Magda z matematyki prowadzi korepetycje dla ósmoklasistów nieodpłatnie. Pani Magda jest też członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni. To są osoby, które są skupione, które widzą sens w takiej działalności non-profit, pomaganiu, które są przyjazne otoczeniu, przyjazne naszym członkom, mieszkańcom. Bo to, dają siebie.
4: Tak, tak właśnie, bo to tak powinno chyba wyglądać, że jednak wśród mieszkańców danego osiedla jest ratownik, lekarz, nauczyciel od języka polskiego, nauczyciel matematyki, jest muzyk, jest pisarz, poeta. Wszyscy mogliby dać odrobinę od siebie, tak. I to wtedy działa. To jednoczy też mieszkańców, tak, danej społeczności.
7: Tak, ci wszyscy ludzie są, tak? Na osiedlu Osowa Góra czy Fordon, bo przecież to jest klub całej spółdzielni, więc też i mieszkańcy Fordonu, bo główne zasoby spółdzielni to jest Osowa Góra i Fordon, ale przecież też się zdarza, że członkowie z Fordonu, z tego klubu korzystają. No i w takiej społeczności mieszka przekrój społeczeństwa, tak? Tam, więc tam mieszkają wszyscy.
4: Jak nas słuchają teraz, to niech się zgłoszą do klubu, do pani Ani, powiedzą, ja robię to i to, chcę u was poprowadzić warsztaty, na przykład z szydełkowania albo z rysowania kredkami.
7: Tak. Właśnie przy okazji takich imprez można zauważyć to, co mnie pasjonuje zawsze, taka obserwacja. I jak piękni ludzie mieszkają, jak piękni młodzi ludzie mieszkają, jak bardzo utalentowani. To przecież od 3 już sezonów organizujemy turniej szachowy.
5: Czwarty teraz,
7: gdzie tam 10-latkowie ogrywają dorosłych, powiedzmy, zawodników, czy też te osoby, które oczywiście potrafią grać w szachy, no ale okazuje się, że ci młodzi potrafią lepiej. No byłem też świadkiem zawodu w układaniu kostki Rubika, tak? Młodego człowieka, który to są właśnie talenty, tak? Których nawet nie wiemy. A przy takich okazjach, przy takich imprezach można to obejrzeć. Można poczuć pasję drugiego człowieka.
4: Robicie świetną rzecz dla dzieci, bo dzieci mogą się poduczyć, ale mają też takie bezpieczne miejsce, gdzie mogą przyjść sobie pograć w szachy i ograć dziadka na przykład.
5: Jest jedna luka.
7: Czyjegoś jeszcze.
4: Tak.
5: Jedna luka. Jest jedna luka, jeżeli chodzi o to międzypokoleniowe. To jest ta luka 18-22. Ciężko tu trafić, nie mam pomysłu.
4: Jak ktoś będzie miał pomysł, to może się zgłosić tam do was. Także trudna grupa wiekowa.
5: To jest trudna, nie mam pomysłu i to mnie trochę tak denerwuje.
4: Ale za to robicie cudowną rzecz, bo ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ilu seniorkom i seniorom wy tak naprawdę ratujecie życie, bo pomagacie im wyjść z tego pustego domu, bo to bardzo często są już wdowy czy wdowcy. Dzieci mieszkają gdzieś daleko, wnuki również, i te osoby spędzały całe dnie, całe tygodnie same przed telewizorem, jak mają dobry wzrok, to z książką. A dzisiaj wychodzą z domu, kwitną, jeżdżą na wycieczki, spotykają się, mają przyjaciółki.
5: Pięknie. Prywatnie, zaczęły się prywatnie spotykać, co mi się najbardziej podoba, odwiedzają się w domu, pomagają sobie, zakupy sobie robią.
4: Dziękuję wam, drodzy państwo, przede wszystkim za to, co robicie. I oby tak dalej, niech klub tętni życiem. Oby więcej takich klubów powstawało w Bydgoszczy i oby więcej i seniorów, i wnuków, dzieciaków miało taką bezpieczną przystań, jaką mają mieszkańcy Osowej Góry.
5: No bym sobie nie podarowała, jakbym nie pozdrowiła. Pozdrawiam was, moje klubowiczki i klubowicza.
4: Ja też pozdrawiam. A moimi gośćmi byli Anna Matuszak z Centrum Współpracy Międzypokoleniowej na Osowej Górze oraz pan Krzysztof Szpakowski, prezes spółdzielni z Noczeni.
2: Z Anną Matuszak i Krzysztofem Szpakowskim rozmawiała oczywiście Beata Korzeniowska. Ślicznie dziękuję. Tak dotarliśmy do końca naszej wspólnej godziny. Ja nazywam się Gustaw Nowak i oczywiście zapraszam już teraz na za tydzień. Wrócę z kolejnymi ciekawymi tematami. Wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: Radio Złote Przeboje.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Witaliście, śpiewali o żółtej łodzi podwodnej. My będziemy rozmawiać o żółtych ambulansach. Beata Korzeniowska, zapraszam. Żółte są karetki pogotowia ratunkowego. Żółty jest też motoambulans, czyli motocykl ratowników medycznych. On jeździ w tym sezonie wiosenno-letnim, dojeżdża szybciej, tam gdzie karetka, taki duży samochód, tak szybko dojechać nie może. Będziemy mówić o tym, jak wezwać pomoc ratowników medycznych, jak przygotować się na ich przyjazd, ale też, i to jest bardzo ważne, kiedy pogotowie do nas nie przyjedzie, albo też kiedy ratownicy medyczni, którzy już do nas przyjadą, nie zabiorą nas do szpitala. Takich sytuacji też jest sporo. Czasami chcielibyśmy, by pogotowie przyjechało z kroplówką na wzmocnienie. Słabo. Zwłaszcza, że karetek w mieście nie ma, nie wiadomo ile, i w tym samym czasie, kiedy my potrzebowalibyśmy pomocy ratownika medycznego w jakiejś błahej sprawie, z którą sami doskonale możemy sobie poradzić, no w tym czasie ktoś naprawdę potrzebuje ich pomocy. O problemach, jakie ratownicy medyczni mają czasami, kiedy przyjeżdżają do pacjenta, bo w domu jest agresywny pies albo jest rodzina, która koniecznie, kategorycznie domaga się zabrania pacjenta do szpitala.
11: Zdarza się, że na ulicach Bydgoszczy jedzie karetka na sygnale, no ale kierowcy nie zjeżdżają na boki, bo na przykład nie słyszą, mają bardzo głośno włączone radio w samochodzie. Nie reagują, trzeba wjechać takiemu prawie na zderzak, mrugać światłami, on dopiero wtedy zauważa. Każdy samochód na sygnale jest pojazdem uprzywilejowanym, więc trzeba mu zrobić miejsce. Ale nie każda karetka, jak to było?
12: Nie każdy ambulans to pogotowie ratunkowe, czyli nie każda karetka, którą Państwo widzicie na ulicach Bydgoszczy, należy do nas, czyli do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Bydgoszczy. Bo pamiętajmy, że są ambulanse czy karetki, które należą do szpitali, do przychodni, a nawet i do policji, do służb, które na przykład zabezpieczają medycznie jakieś zdarzenie, więc nie każdy ambulans to jest pogotowie ratunkowe.
11: I pewnie trudno byłoby rozróżnić, bo trzeba by czytać napisy na tych samochodach, ale udało się zrobić coś, co sprawia, że od razu widać, że tak, to jest pogotowie ratunkowe.
12: Nasze ambulanse od jakiegoś czasu mają, jak Państwo dobrze wiecie, obserwując je na ulicach Bydgoszczy, mają kolor żółty. Również ambulans motocyklowy jest również w kolorze żółtym. Tak chcieliśmy się odróżnić właśnie od firm transportowych, od firm prywatnych, od ambulansów z przychodni, z podstawowej opieki zdrowotnej, ze szpitali, transportowe ambulanse, które tam są i które pracują. Ale niestety ciągle ten kolor ambulansu nie jest kolorem zastrzeżonym i oznakowanie ambulansów nie jest zastrzeżone dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. To jest dla nas duża bolączka, dlatego że te wszystkie ambulanse, które nie należą do ratownictwa medycznego, mogą być bezpieczne. bezkarnie oznakowywane tak jak ratownictwo medyczne i nie mamy do tego narzędzi, żeby egzekwować właśnie zastrzeżenie tych barw, tych oznaczeń dla ambulansu właśnie pogotowia ratunkowego. Jak taki ambulans wygląda z zewnątrz? Jest oznakowany na pewno nazwą podmiotu ratownictwa medycznego, czyli w naszym przypadku na drzwiach lewych i prawych jest logo Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i takie coś jest obowiązkiem, więc musi być oznakowany dysponent, czyli właściciel tego ambulansu. W tym przypadku Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Muszą być oznaczenia ratownictwa medycznego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, czy tu jest krzyż Esculap z napisem w koło Państwowe Ratownictwo Medyczne. Muszą być pasy z boku ambulansu, odblaskowe oczywiście, czerwone i niebieskie. No i napis z przodu i z tyłu ambulans w lustrzanym odbiciu, również odblaskowy. No oczywiście to, że ambulans musi posiadać światła niebieskie, ostrzegawcze, czyli te koguty, mówiąc kolokwialnie, one muszą być niebieskie, mogą być w innym kolorze, to bardzo ważne. No i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
11: No dobra, to dzwonimy pod 112. No i teraz jaka karetka do nas przyjedzie, żółta czy biała?
12: To jest mniej ważne. Ważne, żeby przyjechała najbliższa miejsca zdarzenia, czyli
11: jak najszybciej.
12: Czyli nam coś się dzieje. Pewnie przyjedzie żółta, bo my już mamy wszystkie ambulanse w kolorze żółtym. I przyjedzie ambulans, który jest najbliżej państwa, czyli najbliżej miejsca wezwania. Taka jest zasada Państwowego Ratownictwa Medycznego, że przyjeżdża ambulans, który się znajduje w danym momencie najbliżej miejsca zdarzenia. I to, że wybierzemy numer alarmowy 112 albo 999, nie znaczy, że możemy sobie usiąść i czekać na ambulans w fotelu. Musimy zrobić kilka rzeczy, które ułatwią jakby pracę zespołu ratownictwa medycznego, przyspieszą tą pracę i spowodują, że te medyczne czynności ratunkowe będą szybciej wdrożone, jeśli chodzi o pacjenta, na przykład członka naszej rodziny. Czyli jeżeli ja wzywam ambulans do swojej babci na przykład, to przygotowuję się na przyjazd ambulansu, czyli szykuję dokumentację medyczną, żeby była w jednym miejscu, później jest bieganie. My prosimy o dokumentację medyczną na miejscu wezwania. Ta dokumentacja jest w wielu miejscach, w szafie, w szufladzie, jest zbierana, szukana, a warto tą dokumentację już sobie wcześniej, jeżeli ktoś zaczyna historię już z chorobami, ma jakąś przeszłość chorobową, leżał w szpitalu kilka razy albo był w przychodni, żeby tą dokumentację medyczną sobie w jednej teczce magazynować, chować, żeby zawsze była do oglądu, na przykład jeżeli zabieramy ją do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, albo lekarz jest u nas z przychodni, albo też właśnie pogotowie ratunkowe. Zamykamy zwierzęta, to jest bardzo ważne. No głównie psy, no bo tutaj tym
11: ale
12: się martwimy.
11: Koty też agresywne się zdarzają.
12: Też się zdarzają. Nas nie interesuje, jak ktoś nam powie, że ten pies nigdy nikogo nie ugryzł. To może być tu ten pierwszy raz, kiedy właśnie nas chapnie, więc uczulamy na to, żeby zawczasu już zamknąć te psy czy zwierzęta w osobnym pomieszczeniu. Jeżeli ktoś przyjmuje leki na stałe, dużo tych leków, również przygotować opakowania, leki, żebyśmy wiedzieli, co taki pacjent przyjmuje, jakie leki, w jakich dawkach. Jeżeli to jest wieczorem, zapalmy światła w mieszkaniu, zapalmy światła przed domem, zapalmy jakąś latarkę, którą mamy, dajmy sygnał zespołowi ratownictwa medycznego, że tutaj właśnie oczekujemy pomocy, bo nie zawsze my znamy wszystkie ulice i wszystkie miejsca, do których jeździmy. Jeżeli będzie sygnał jakiś właśnie świetny poprzez jakiś pulsacyjny sygnał latarką, na pewno szybciej do tego miejsca dojedziemy. Musimy zrobić miejsce, czyli jeżeli nasz samochód jest zaparkowany gdzieś we wjeździe, w bramę, przestawmy ten samochód, żeby ambulans mógł dojechać do jak najbliżej tego miejsca wezwania. Już nie wspomnę o szlabanach, bramach, które również powinny być otwarte, albo dajmy sygnał do kogoś z ochrony, żeby tą bramę szlaban otworzyć.
11: No chyba, że ktoś w domu jest sam i dokładnie sam wzywa do siebie pomocy, co wtedy może zrobić? Jeśli dzwoni już tak naprawdę bardzo źle się czując i nie wie, jak długo jeszcze będzie, no powiedzmy, przytomny.
12: Oczywiście to jest właśnie ta bolączka, kiedy jesteśmy osobami samotnymi, oczekujemy na zespół ratownictwa medycznego, my sobie poradzimy, no jeżeli nawet nie będziecie Państwo w stanie otworzyć nam drzwi, to wspólnie ze strażą pożarną na pewno znajdziemy sposób, żeby do Państwa się dostać i to jak najszybciej. Czasami wiąże się to oczywiście z siłowym otwarciem drzwi, ale to wszystko robimy dla Państwa zdrowia i życia. Chociażby sytuacja, kiedy ktoś przewraca się, łamie kość biodrową, udową i nie może wstać, otworzyć drzwi. No czasami, jeżeli mamy numer do sąsiada, to dzwonimy albo do rodziny, bo sąsiad nam poda, to oczywiście, jeżeli ktoś jest w stanie szybko przyjechać, to możemy być w stanie poczekać, ale nigdy nie wiemy, co się dzieje za tymi drzwiami. Z reguły wchodzimy siłowo, czyli straż pożarna przez okno albo otwiera nam drzwi wejściowe i wchodzimy do takiego pacjenta, żeby jak najszybciej właśnie udzielić tych medycznych czynności ratunkowych. Nie ma dla nas przeszkód, które nie możemy sforsować, ale niestety każda przeszkoda to czas i jakby spowolnienie akcji ratunkowej, czyli każdą przeszkodę, którą musimy pokonać, słupy, donice, te szlabany i drzwi, no to niestety wydłuża czas dotarcia do samego pacjenta.
11: Moim gościem jest ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Krzysztof Wiśniewski. Mówiliśmy już o tym, jak wygląda ambulans, że to jest ta żółta karetka i to
10: jest wtedy zespół ratownictwa medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Mówiliśmy też o tym, że ratownicy poradzą sobie z niemal każdą przeszkodą, jeśli okaże się, że muszą wejść do mieszkania kogoś, kto pilnie potrzebuje pomocy siłowo, to przyjadą razem z policją i strażą. Sforsują drzwi, sforsują okno, sforsują szlaban, jeśli ten nie otworzy się na ich sygnał. A kiedy pogotowie do nas nie przyjedzie? Czy zdarzają się takie sytuacje, kiedy wzywamy ratowników medycznych niepotrzebnie, w błahej sprawie?
12: To jest bardzo ważny temat. Niestety nadużywamy troszkę, jeśli chodzi o społeczeństwo zespołów ratownictwa medycznego. Ja przypomnę, że jeden zespół ratownictwa medycznego przypada na 25 tysięcy mieszkańców. Czyli jeżeli państwo wezwiecie do błahego zdarzenia jakiegoś, nie daj Boże, będzie wezwanie fałszywe, które w ogóle nie istnieje, jak ktoś sobie robi dowcipy, żarty, ta proporcja się zwiększa, czyli to nie jest już jeden na 25 tysięcy, ale na większą liczbę obywateli, więc zawsze apelujemy, żeby wzywać ten ambulans z głową, żeby być zaradnym, żeby sobie poradzić w takich nie stanach zagrożenia życia oczywiście, ale w lżejszych sytuacjach, zachorowaniach sami, czyli przyjmujemy lek przeciwgorączkowy, rozkurczowy, przeciwbólowy, kontaktujemy się z przychodnią, z poradnią, bo pamiętajmy, że tworząc system ratownictwa medycznego, przygotowaliśmy zespoły na ratowanie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli musi coś się dziać dynamicznie, musi być zagrożone życie i zdrowie tu i teraz, więc pamiętajmy, żeby tych zespołów właśnie nie nadużywać, nie traktować jako, jakby to mówimy, przychodnie na kółkach, czy nawet taksi, takie są jakby tutaj porównania czasami, ale tak to wygląda z naszej perspektywy. A czego nie możemy oczekiwać od zespołu ratownictwa medycznego? Na pewno wizyty i badania kontrolnego w związku z właśnie z wcześniejszym jakby wizytą w przychodni na przykład. Nie wystawiamy recept na leki, to jest bardzo ważne, bo czasami seniorzy, osoby starsze proszą nas o jakieś recepty, ale pamiętajmy, że od wielu lat już w pogotowiu ratunkowym nie ma recept, więc tutaj państwo nie uzyskacie tej pomocy. Na pewno nie uzyskacie państwo od nas zwolnienia. L4 tego druku, na przykład z pracy albo z zajęć w szkole, to też zaznaczamy, że to tylko lekarz rodzinny. Nie otrzymacie państwo od nas skierowania do przychodni, skierowania na badania laboratoryjne i co ważne, nie skrócicie, jeżeli już wymagacie transportu państwo do szpitala i my to zrobimy, nie oczekujcie, że będzie skrócona kolejka w oddziale ratunkowym, bo w oddziale ratunkowym jest tak zwany triaż, czyli segregacja pacjentów poszkodowanych i tam osoba, która segreguje, decyduje, w jakiej kolejności będziecie państwo przyjęci, nawet jeżeli przywozi was zespół ratownictwa medycznego. Na pewno nie damy tak zwanych kropówek na wzmocnienie, bo takowe nie istnieją, a często rodziny nas proszą, drodzy państwo, dajcie jakąś kropówkę na wzmocnienie. Zaznaczam, nie ma takich kropówek na wzmocnienie, więc tutaj też uczulam, że żeby o takie coś nie prosić zespół ratownictwa medycznego, nie leczymy przysłowiowego kaca na drugi dzień. Zaznaczam, że nie oczekujcie państwo.
10: Naprawdę takie telefony też się zdarzają?
12: Oczywiście, zdarzają się takie telefony, ból głowy, źle się czuję, wczoraj piłem alkohol. I zespół ratownictwa jedzie, bo dyspozytor nie ma jakby możliwości odbicia, bo chociażby POZ nie odbiera, więc nie ma jakby tutaj narzędzia, żeby odesłać gdzieś tego pacjenta dalej. Nie zmieniamy opatrunków, które były wcześniej założone, nie wymieniamy cewników do pęcherza moczowego, bo takie wizyty też się zdarzają. No i nie podajemy jakichś zastrzyków czy iniekcji, które były zlecone przez lekarza POZ-u, więc to jest takich kilka tylko przykładów, których my nie świadczymy z tego zakresu usług, więc zaznaczam, że jeździmy tylko i wyłącznie do stanów zagrożenia zdrowotnego.
10: No i to, że przyjedziecie, też nie oznacza, że zabierzecie do szpitala na przykład daną osobę.
12: Tak jest, bardzo cenna uwaga. Zawsze trzeba pamiętać, że kierownik zespołu ratownictwa medycznego zbada pacjenta i zdecyduje, czy ten pacjent wymaga transportu pilnego do szpitala, diagnostyki w szpitalu, czy też może jechać sam do tego szpitala albo skierować się do podstawowej opieki zdrowotnej, więc tutaj decyduje kierownik zespołu ratownictwa medycznego, podejmuje indywidualną decyzję co do stanu pacjenta.
10: A rodzina na przykład może się nie zgadzać na to? Bo zdarzają się takie sytuacje?
12: Oczywiście, no to niestety są czasami takie dyskusje i niesnaski w domu pacjenta, jakieś niedomówienia, że właśnie my nie chcemy zabrać tego pacjenta do szpitala, ale no, trzeba tutaj jakby wytłumaczyć pacjentowi, jego rodzinie, że nie każdy stan zdrowia jest, nie w każdym stanie zdrowia jest konieczność od razu natychmiast pilnej diagnostyki, leczenia w szpitalu, tylko wymaga to jakby głębszej zdiagnozowania, głębszego w przychodni. Więc czasami i też z tych powodów wzbudza się agresja między zespołem ratownictwa medycznego, a pacjentem czy jego rodziną, więc to też są takie sytuacje.
10: Musicie się nasłuchać.
12: No niestety. Na zespół ratownictwa medycznego jakby wylewa się cały żal, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, dlatego, że pacjent próbuje dostać się do przychodni, nie dodzwoni się, albo są długie kolejki, próbuje się dostać do szpitala, tam również, tak jak wspomniałem, jest triaż, więc być może będzie oczekiwał tam kilka godzin, no i kończy się jego historia z ochroną zdrowia na zespole ratownictwa medycznego, gdzie dyspozytor medyczny już nie ma szans odbicia takiej wizyty, dlatego, że jeżeli odmawia wysłania zespołu ratownictwa medycznego, musi wskazać jakąś drogę alternatywną. Jeżeli ta droga alternatywna była wykorzystana, czyli pacjent próbował się dostać dostać do POZ-u nie mógł i tak dalej, przyjmował być może leki już, które też nie pomogły, no to jakby my przyjeżdżamy, jesteśmy tą ostatnią deską ratunku, ale mimo wszystko no, wylewa się na nas ten cały żal, jeśli chodzi o organizację ochrony zdrowia.
11: A czasami wystarczyłaby też znajomość zasad pierwszej pomocy?
12: Oczywiście, pamiętajcie Państwo, że nie każdy ambulans dojedzie w 2 sekundy, tylko na ten potrzebny jest czas. Średnio 8 minut w mieście, 15 poza miastem, więc tutaj też nie można być bezczynnym i oczekiwać na zespół ratownictwa, a wdrożyć właśnie pierwszą pomoc, czyli zatamować krwotok, udrożnić drogi oddechowe w zadławieniu, ale to trzeba umieć, czyli trzeba gdzieś przynajmniej raz czy dwa razy do roku uczestniczyć fizycznie, realnie w kursie pierwszej pomocy. Z książki oczywiście zgłębimy teorię, ale medycyna jest taką dziedziną, gdzie trzeba dotknąć pacjenta, dotknąć fantoma, przećwiczyć parę rzeczy na fantomie, żeby potem w stresie, bo dochodzi do tego stres adrenalina, móc udzielić tej pierwszej pomocy.
11: Czyli nie możemy teraz powiedzieć, co zrobić, kiedy?
12: Nie. Oczywiście,
11: muszę iść na kurs, tak?
12: Tak, oczywiście możemy tutaj opowiadać, ale no, tak jak wspomniałem, medycyna jest taką dziedziną, że trzeba zobaczyć, dotknąć, przećwiczyć, więc jest bardzo praktyczną dziedziną, jeśli chodzi o naukę i tutaj teoria oczywiście jest jakby podstawą do wyjścia do tej praktyki, ale bez praktyki nie jesteśmy w stanie udzielić tej pierwszej pomocy efektywnie, czyli tak, żebyśmy uratowali tego pacjenta.
11: Warto więc z rozwagą dzwonić pod numer alarmowy 112, kiedy potrzebujemy czegoś na wzmocnienie albo leku przeciwbólowego, albo kiedy naprawdę sami moglibyśmy dojechać do szpitala, bo tak jak wielokrotnie podkreślał mój gość, ratownik medyczny Krzysztof Wiśniewski, ratownictwo medyczne to czas. Ratownicy śpieszą z pomocą tam, gdzie naprawdę są potrzebni.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
11: Szare, czarne, biało-czarne, rude, mniejsze, nieco większe, drobniejsze albo ogromne. Żyją w parkach, w jatach śmietnikowych czy po prostu na ulicy. Od lat są nieodłącznym elementem bydgoskich osiedli. Koty wolno żyjące. Niektóre mają swoich opiekunów, opiekunki, karmicielki, inne no, po prostu muszą liczyć na wyrzucane przez mieszkańców resztki. Problem bezdomności kotów cały czas jest aktualny, mimo że od wielu lat Bydgoszcz prowadzi programy kastracji i opieki nad nimi. Sterylizacja to jest najskuteczniejsza metoda ograniczenia populacji wolno żyjących kotów. Moim gościem jest Izabela Szoginia, dyrektor bydgoskiego schroniska dla zwierząt.
13: Kiedy naprawdę potrzebujemy mieć swoich przyjaciół, psy i koty, chciałabym, żeby te zwierzęta miały naprawdę dobre warunki, ale z biegiem lat sterylizacja stała się warunkiem sine qua non, jeżeli chodzi o liczebność zwierząt i o dobrostan. Mówię o zwierzętach towarzyszących, o psach i kotach. No, wiemy, że było kiedyś w dawnych czasach tak, że po ulicach błąkały się chore kocięta, które miały grypę kocią, kichały i po prostu było to nagminne. I co roku na wiosnę był wysyp tych kociąt w takich przerażających liczbach, że nie mogły sobie z tym miasta poradzić. Dzisiaj jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że na przykład w schronisku dla zwierząt Bydgoszczy każdy dorosły kot i dorosły pies jest sterylizowany, czyli potem jest już zupełnie bezpłodny. Przychodzi marzec, przychodzi kwiecień, słyszymy na ulicach miauczenie kotów, takie charakterystyczne, nawet przypominające czasami płacz dziecka. No to jest ten czas, kiedy zaczynają się robić w cudzysłowie te kocięta. Mija 56-60 dni, rodzą się kocięta, potem dorastają i już mamy w maju pierwsze kocięta i ich jest wszystkich bardzo dużo. Ale mogłoby być jeszcze więcej, gdyby nie było tej 100% sterylizacji, o których mówię w schronisku. Działają też organizacje ochrony zwierząt, takie jak Otos Animals i inne lokalne organizacje, które też starają się wysterylizować koty wolnożyjące. Koty wolnożyjące wiadomo nie do upilnowania, ale są na to metody, są klatki samołapki i jest program Złap, wysterylizuj i wypuść. Nie do pominięcia są też inne organizacje lokalne, które też biorą czynny udział w wyłapywaniu, sterylizacji i wypuszczaniu takich kotów. Muszę powiedzieć, że sterylizacja jest to zabieg, który wykonujemy zarówno u kotów domowych, jak i o tych wolnożyjących. I teraz, jeżeli skupimy się na kotach, to prosiłabym sobie wyobrazić taki schemat, gdzie u góry kartki rysujemy 2 czarne koty obu płci i 2 białe koty obu płci. Proszę sobie teraz wyobrazić kreseczki, które idą w dół z pary białych kotów. Niech by się urodziły białe kociczki, a z czarnych czarne kocurki. Potem przychodzi kocia prywatka i z tego, z tych małżeństw znowu w postępie geometrycznym wychodzi po 4 koty z każdej pary. Do końca kartki nie starczy Państwu kółeczek, żeby narysować te wszystkie koty, które mogą się urodzić, tylko z 4 kotów u góry kartki. I teraz, jeżeli przetniemy ten proces płodności na poziomie białych kotów i czarnych kotów u góry kartki, czyli tych 4 zwierząt, możemy mieć pewność, że tej całej hałastry kociej, która już potem na dole by się miała znaleźć, nie będzie. I po to jest właśnie ta sterylizacja, żeby nie mnożyć nieszczęścia. Myślę, że każdy to powinien zrozumieć, że nawet dzieci w podstawówce wiedzą, że kot powinien być wysterylizowany. Są dodatkowe jeszcze profity z tej sterylizacji, bo jeżeli chcemy mieć kota przyjaciela w domu, to trudno jest znieść odór kota niekastrowanego. Tu w schronisku mamy duże problemy, jeżeli przychodzą koty niekastrowane, to my nawet się trochę wstydzimy tego wielkiego smrodu, dopóki nie są one wykastrowane. Więc w pierwszej kolejności kastrujemy koty, żeby tak brzydko nie pachniało. I teraz ktoś mówi, że psy i koty zmieniają sobie bardzo charakter, jak są wysterylizowane, wykastrowane. Nie jest to wielka prawda. Można się rozejrzeć w schronisku i zobaczyć, że większość naszych zwierząt jest tutaj wysterylizowana i wykastrowana. Nic im nie dolega, są dalej wesołe, a ich zegar biologiczny spowalnia o około 3 lata. Tak się szacuje, że mogą dłużej pożyć, kiedy nie używają tej energii na sprawy związane z rozrodem. No jeszcze chodzi też o to, że niewysterylizowane koty znaczą teren i bardzo jest to przykre, bo na przykład wolno żyjące koty, które jak sobie ukochają jakąś karmicielkę, to potem mogą podchodzić pod budynki, odwracać się tyłem i znaczyć po prostu budynki. I wtedy smród jest nie do opisania, a nie każdy lubi, żeby koty wolno żyjące były w pobliżu. Wiecie, że w Polsce to jest jeszcze bardzo mało akceptowalne, jak ktoś dokarmia koty, czasami i karmicielek trzeba bronić. Nie tylko kotów, ale i karmicielek przed innymi ludźmi zapalczywie zwalczającymi ich czynności opiekuńcze. No jeżeli chodzi o łowy na myszy, to koty nie tracą zainteresowania łowami na myszy, bo czasami są też takie pytania. A sterylizacja to jest jednorazowy wydatek, proszę Państwa, a nie pilnowanie lub podawanie jakichś środków hormonalnych, które mogą zaburzyć gospodarkę hormonalną takiego zwierzaka i spowodować więcej szkody niż pożytku. I teraz na czym polega zabieg sterylizacji? U dziewczyn, czyli u suk i u kotek, usuwa się macice i jajniki, a u psów i kocurów usuwa się jądra. I zabieg ten powszechnie zwany jest kastracją zarówno i u psów, jak i u kotów. Czy to sprawia ból? Oczywiście, że nie sprawia bólu, bo jest to zabieg, który się wykonuje w pełnej narkozie. Trzeba takiego zwierzaka przegłodzić, przygotować do tej narkozy. I kiedy się wykonuje ten zabieg sterylizacji? No można w dowolnym okresie życia zrobić taki zabieg, ale u samic najlepiej to zrobić przed pierwszą rują albo przed pierwszą cieczką u psa, albo ewentualnie po pierwszej rui. Później już nie ma najmniejszego znaczenia, w jakim wieku to zrobimy.
10: Kotami wolno żyjącymi opiekuje się też bydgoskie stowarzyszenie Stukot. Ci społecznicy bardzo często przyjmują pod swoje skrzydła całe kocie rodziny. Moim gościem jest Iga Giedo ze stowarzyszenia.
14: Walczymy z systemem, który nie jest dla nas przychylny, ponieważ pieniądze, które przeznacza miasto na kastrację kotów wolno żyjących, kończą się bardzo szybko. Dodatkowe środki są uruchamiane jeszcze z bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jest to projekt, który my co roku składamy i udaje nam się wygrywać. Natomiast to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb.
10: Z tego co wiem, w ciągu kilkunastu miesięcy udało się wykastrować nawet 500 kotów, w większości ze środków stowarzyszenia Stukot.
14: Mamy grupy karmicieli, którzy dokarmiają koty wolno żyjące, te, które są w mieście. I karmiciele co chwilę nam zgłaszają, że pojawia się jakiś nowy kot. I my nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest kot właścicielski, który po prostu wyszedł z domu, jest kotem wychodzącym, lub po prostu komuś uciekł, bo nie ma naciętego ucha. Więc nie wiemy, czy to jest wykastrowana kotka, wykastrowany kocur, czy na przykład jest to kot, który po prostu jest kotem wolno żyjącym i gdzieś tam zawieruszył się i nie został wykastrowany. Nie wiemy tego. Takich sytuacji jest mnóstwo. Dodatkowo proszę pamiętać, że kotka może w sezonie mieć nawet 3 albo 4 mioty, więc to przekłada się na znaczną liczbę kotów.
10: Z drugiej strony lepiej nie próbujmy sobie wyobrazić miasta bez kotów. Chwila, moment. I zamiast Toma na ulicach pojawiłby się Jerry, wspierany przez całą bandę swoich mysich braci i sióstr.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
12: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A Ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicjum.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Reklama.
18: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
19: A w Radiu Złote Przeboje trwa specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Czas na spotkanie z Markiem Dutkiewiczem, autorem tekstów, który współpracował z całą masą fantastycznych artystów, jak chociażby Urszula czy też Budka Suflera.
20: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
21: Witam serdecznie. No, takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
20: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówkę z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
21: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony rozumiem.
20: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
21: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
20: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
21: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuje, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takie audytorium, na pewno nie. Ostatnio już przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
20: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u, co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
21: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób był szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina, no Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy. I ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu. I no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, znaczy zdali, nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tę chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
20: klasycznych.
21: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie, tam na

0: prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
1: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki. Bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym etapie.
0: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. Ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, pozwolę sobie jeszcze raz.
1: Ten test, tak?
0: Tak, test Znieść Zdrowie. Anonimowej recepcjonistki z hotelu Polones w Poznaniu, której zaproponowałem, zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwą. Drugim, przerażowali to oczywiście, Mietek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take-i, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaszkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej, docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z Budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaszkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, to jest nowy singiel Budki Suflera. No, a reszta, jak mówię, to już jest historią.
1: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
0: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus? Arabów? Najwyższy?
1: Mikrobus.
0: Najwyższy to był mikrobus, tak.
1: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
0: Chyba nie. W swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent, powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo, będziesz zadowolony, po czym dopadłem do tego nagrania. Okazało się, że jednak nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... Sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty, pamiętam,

0: że nagranie zespołu The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakieś niesłychane był to, ta mini opera, niesłychane było to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu, choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut to jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No tak to z grubsza wygląda. No, upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z tantiem. W Polsce
0: owszem,
1: chyba nie
0: bardzo. Owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, Do West, podkreślam, Do West. Mianowicie był sobie chłopiec, Hugh Grant, gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, które napisał jego ojciec, i on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet żeby playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż, no być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie, znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych antek było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże 2 kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No, każdy na dobrą sprawę może nagrać, bardzo przyzwoite nagranie wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
0: No fakt, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka, trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go, i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowę takie kaski motocyklowe z goglami, i to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi.
1: Tak.
0: Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała, moim zdaniem, taka historyczna, powiedziała, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
1: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść, ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
0: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham. Natomiast ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci, nie. Szklana Pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy te inwazje.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: A w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, Edyta Bartosiewicz.
1: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
4: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
1: No nie ma tak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
4: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
1: Tak, jak to mówiłem, szmat czasu.
4: Ja ci coś powiem. Dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. I tak, no, pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem.
1: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
4: No pewnie, no to jest obowiązek.
1: Aha.
4: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu, wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie. No właśnie, nie czuję, żeby był jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
1: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja. To jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce. Teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, dobrze jest.
4: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
1: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej. Bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
4: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować. Te różnice czasowe pomiędzy naszymi koncertami. To było pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie, praktycznie. I bałam się podejść. I wytłumacz mi, dlaczego. Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czekał, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
1: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
4: A Artur pogadał tam
1: z chłopakami? Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze
4: Stylenem. O, wow!
1: Tak?
4: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów panowie usmażyli.
1: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
4: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo gram na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no, co prawda byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
1: Poprawię się.
4: Poprawię się, tak.
1: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
4: 50. Tak.
1: Poleciałaś do
4: Londynu.
1: Do Londynu.
4: To oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
1: To tak trochę jak Madonna.
4: A co, ona też tak zrobiła?
1: No, ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
4: Wiesz co, ale co, z Włoch?
1: Nie, z Detroit chyba.
4: Z Detroit, aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze to jest ten sam kraj w jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
1: Tak.
4: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały. No, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. I ja za nimi
1: Klucz przed laty wyboru szkoły.
4: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć, tak?
1: Dokładnie.
4: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Czy już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. Nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili tylko, chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
1: Czyli wspinałaś.
4: Potem mówię ci, takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc... Bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheese z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
1: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbka tajemnicy.
4: Nie, to musi być za krótko.
1: Za krótko jest. Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy. Wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
4: Kiedy mówiłam, tak?
1: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
4: Renovatio? Tak, że się tak. Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
1: wypiera
4: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak?
1: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
4: to
1: ja...
4: To była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
1: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
4: Coś nawet nie pamiętam.
1: Albo 600, więc pewnie...
4: A ileś jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
1: pewnie,
4: wiesz?
1: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
4: Ale w sensie?
1: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
4: A, żeby to przeskoczyć.
1: Zbliżysz się do tego wyniku?
4: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. w zeszłym wieku.
1: W zeszłym wieku,
4: to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
1: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na...
4: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda? Niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby, to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Cieszę się, że one są wciąż puszczane.
3: No i to na dzisiaj wszystko w tym specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Reklama.
10: 10 października. Radio Złote Przeboje. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
12: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
11: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
13: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
11: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem, 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wyszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam. Radio Złote Przeboje. Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym wdzianku. Kombi sen się spełni na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje, a my wciąż mamy dla was tysiące złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną setką i trzema pytaniami. Każdy daje wam po 300 zł. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 zł.

0: Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I malinę, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no, że śpiewa, to wiemy, a że biega, no, biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no, po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: nim nie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi Egzotyczne Zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne Egzotyczne Zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema, 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
11: masz. Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał. A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
8: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje, 9 na zegarach, wiadomości w głośnikach.
9: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
10: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
9: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w Mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
11: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
9: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
12: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
9: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kasper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem.
14: Radio Złote Przeboje.
8: W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Maserak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr, różne rodzaje.

Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie Sawasz.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert.

Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

złotych. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reklama.

Agnieszka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kowalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak: nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

Te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego. Sam

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 10:00 zapraszamy na wiadomości.
6: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Szamiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
7: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
6: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15:00 na skwerze kuracyjnym.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem? Województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. Tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak, jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
20: Za mnie.
0: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. No bywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej

0: różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Reklama. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Martika w Radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

0: Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 20%.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Reklama.
5: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla was wiadomości.
6: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym troje dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, dwie są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszyna udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
7: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
6: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
5: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło?
10: Radio Złote Przeboje.
5: Szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okno, a tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października, w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli, w tym dla wszystkich w trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu. A to już Szagi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborcze.
8: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
9: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
10: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat. No i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Moi Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze

0: bo to branie tylko w kino. Najbliżej ciebie.
1: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
2: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
8: masz. Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają.
1: Tomku Szczepaniku, ty przyjdziesz do mnie,
2: a ja przyjdę do ciebie z całym

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a w naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I to do? Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make Deals.
10: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
18: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
17: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się sporo utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20 stopni.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana.
1: Ja imię? Się na czarno. Tomuś.
0: Imię? Tomuś, tak.
1: Nazwisko?
0: Nazwisko?
1: Rogalska.
0: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
1: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
0: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, luku takim naprawdę.
1: Lekka opalenizna hiszpańska.
0: Nie zaszkodzi, senior. ¿Cómo estás?
1: Vamos, vamos.
0: Vamos, do 15. Radio Złote Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żebyśmy mieli, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym, bo my wychowywaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki, z Pogórza Ciężkowisko Rożnowskiego, jeśli miałbym być precyzyjny.
1: Tam blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra, ja tak powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
2: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą, jadąc do ciebie, dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
1: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
2: Słuchaj, żebym nie był
1: a
2: naprawdę.
1: Który?
2: Mateusz. Mateusz wysłał mi.
1: Nie wytrzymam.
2: Mamy taką grupę Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
1: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pektus Barcelona.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Serio jedziemy do Was na grilla?
2: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami, do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
1: To się nazywa porządna rodzina.
3: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie. To powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. Do ósmej klasy szedłem podstawowej, ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy otwarci na człowieka.
1: Tak,
2: radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.
3: Promocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: Już jutro po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Promocja w salonie Łaptek Domagalscy. Ludzie, jak to się opłaca!
11: Tylko teraz na hasło radio dodatkowe 10% rabatu na wszystkie oprawki. Optyk Domagalscy, Bydgoszcz Bałtycka 64, www.domagalscy.com.pl.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących.

0: i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Wpadaj

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pektus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem. Czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie,
2: no to na przykład, wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołki i tak dalej, i tak dalej. No to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład... Ej, nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład... Na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda. Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na Teneryfie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
15: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem 2 stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. A to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
17: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
16: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły 2 osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
17: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe 2 osoby poniosły śmierć.
16: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
16: Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
11: Senioras y señores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
18: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole?
11: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
18: Tomek José Szczepanik.
11: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze 2 godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
18: Ależ to minęłoż.
11: Ależ to minęłoż.
18: Ależ to minęłoż.
11: Senores.
18: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: A kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha.
2: Nie, jestem zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za 20. Proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisanie utworów, to też... To musi trwać. To, również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: lęku, szczepaniku. Powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa.
1: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem, dlatego że mieliśmy taki okres czysto rodzinny. Po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
0: kompozytorską robotę.
1: Komponuję piosenki. Tak.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Reklama.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajesz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał.
3: Przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: We Fiacie 126P.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasto. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Ja już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak, żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach, muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie, tak? Ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No, no właśnie. No ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie jest, to nie są warunki dla artysty. Ale przestań. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd. Już dziś od 18:00. Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes.

0: otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
3: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
8: Halo, to jo! Ciołek Jenowscy po mniedze. Najlepsze promocje na okulary progresywne są jak zawsze na Bałtyckiej 64. Optyk okulista domagalscy Bałtycka 64. Takie oferty to nimo żaden.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
12: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Widać gęsią skórkę, jak mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham to jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, tak. Wilgotna, tak. Nieco chłodniejsza, południe słoneczne, wyspy, tak, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue, The Lux.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym 3 dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
9: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
8: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
10: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
8: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Na
3: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
8: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
11: Lepienie pierogów.
0: Proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte, nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem, na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather with You.

0: Tomku.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
2: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
1: No to...
2: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
1: Okay? Okej. Okay. Okay. Dobrze, umówieni.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz, Monika,
1: rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią. Zrobiła sobie badania.
1: Aha.
2: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
2: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
2: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. Wolszczak tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę
2: ćwiczyć
1: w domu.
2: Deser można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygodę z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz, to tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy ma sens.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminę D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: taniej masz.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia.
2: No nie mam takich.
3: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
3: No kawka z żoną to jest taki też...
1: No może
3: pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: Do kaweczki.
3: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie popołudniem po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
3: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść. I lubimy jeść dobre rzeczy.
1: Takie smaczne, takie...
3: Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: całego serca Tomku życzę ci.
1: I kolejnej kawki z żoną.
0: O, widzisz.
1: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Chodź, idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
1: Zapraszamy na program.
0: Absolutnie.
1: Hitster. Oglądajcie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
5: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
4: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
3: Autopromocja.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
11: Bo w Media Expert. Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym troje dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
4: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
3: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze. Na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
5: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
3: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Trzy minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku, a na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red. Za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
6: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki.
5: Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema 73/89. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
0: Reklama.

0: kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No, a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych trzech fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami dwusekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze dwa fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: oszczędzania zawsze łapią okazję.
1: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Krajowa Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Ta artysta, który do dziś lubi pisać piosenki dla swoich dzieci, to Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. A równo 25 lat temu pojawia się chyba najbardziej tajemniczy przebój tej oto gwiazdy. Przed wami Dido.

0: Nie wiem jak wy, ale ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
14: Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy, Władimira Zełenskiego, to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
16: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
15: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam nawet do 17-18. 16:03. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie, kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B i The Hooters.

0: kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3. fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie, a do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22 44 i 30 przyda Wam się przed 17.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Reklama.
16: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę.

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
16: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
17: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?

0: Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania, przypomnę, dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości sześciosekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment. Dzwońcie pod 224 4 i 30. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów. To słuchamy. To już teraz odpalam nasz numer telefonu 224 4 i 30 i czekam na prawidłową odpowiedź, a finał naszej zabawy po 17.

Bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,9.

0: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
1: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
2: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
3: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
2: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
1: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, to 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli wybieracie się na późno popołudniowy spacer, to radzę zabrać parasole, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Najchłodniej o 17 było w Suwałkach, 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17. 3 minuty po 17:00. W tej godzinie emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie, bo przed nami finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
10: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: kawałku.
1: Pora już na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Za nami trzy fragmenty złotego przeboju. Wy musieliście z tych trzech klocków ułożyć jeden złoty przebój. Jako pierwsza dodzwoniła się do radia Złote Przeboje z prawidłową odpowiedzią Basia. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo gorąco w radiu Złote Przeboje.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Jak tam, Basiu, spędzasz weekend? Co porabiasz?
2: No właśnie wróciłam z weekendowych zakupów.
1: A, widzisz, czyli lodówka zaopatrzona do poniedziałku do rana starczy.
2: Oj, na cały tydzień.
1: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się po 2244 i 3-0. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos. Kto wykonuje ten wielki złoty przebój?
2: ABBA.
1: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: Kawałek po kawałku.
1: A my gramy dla was w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To ABBA.

0: poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Reklama.
17: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Telmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości, jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez, czy też Enrique Iglesiasa.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pani zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
11: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Reklama. Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
14: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
13: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w drugiej rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
15: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
13: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy. A w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18:00 i jak co tydzień w sobotę program Czas Gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje. Za oknem jesień, szaro, buro i ponuro, ale nie w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj dominuje muzyka latynowska. A jako dowód Shakira, dziewczyna, która stworzyła same hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz ten kawałek Whatever, Whatever.

pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, Vince Richie Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrać zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu. Owszem, już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zadok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi Egzotyczne Zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne Egzotyczne Zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema, 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tańca.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne, Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 000 000 i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. To właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Jenny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez. Stoi. Loca.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Meksyku. Got a black magic woman. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler, Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

Ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazon Espinado, co oznacza serce przebite cieniem. Jest absolutną wizytówką latynoskiej muzyki. Bardzo proszę, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, tym bardziej, że dzisiaj muzyka latynoska i za moment dowiecie się, jak to było z tym kawałkiem Lambada, kto tak naprawdę jest autorem tego przeboju, a w tej chwili człowiek, który też absolutnie na muzyce latynoskiej się wybił i jest jego symbolem. Enrique Iglesias, Bailamos. Proszę głośno śpiewać refren w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście.

gwiazd. Kaoma to jeden z tych zespołów, które kojarzą nam się z jednym przebojem, jaki trafił chyba w każdy zakątek świata. Kaoma nie powstała spontanicznie jako grupa przyjaciół, która od lat wspólnie grała muzykę. Był to taki projekt stworzony przez francuskich producentów z myślą o wypromowaniu lambady, czyli zmysłowego, dynamicznego tańca towarzyskiego pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego i pod to też podciągnięto dobrze znany nam numer.

żeby była jasność, Lambada to nie jest także utwór grupy Kaoma. Po latach wyszło, że piosenka okazała się plagiatem, a po licznych procesach prawa autorskie wróciły z Brazylii do Boliwii i zespołu Los Kiarkas. I proszę, macie anegdotę na sobotni wieczór, a my słuchamy Lambady w Radiu Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne, egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema, 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
10: Myślisz o likwidacji pieca węglowego i ociepleniu budynku jednorodzinnego? Weź dotację z programu Czyste Powietrze. Miasto Bydgoszcz zaprasza do kontaktu. Jako operator programu pomoże w złożeniu i rozliczeniu wniosku o dotację. Szczegóły pod numerem 52 58 56 403 oraz w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ulica Grudziącka 915. Finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy!

0: Czas gwiazd.
1: Pamiętacie lato 1996? Bo właśnie wtedy z głośników płynęło piosenka śpiewana po portugalsku z refrenem, który właściwie nie wymagał tłumaczenia, choć są tacy, którzy w tekście słyszeli polskie słowa. Maciej poczuł tampon. Tak spotkałem się kiedyś z taką interpretacją.
2: Maciej poczuł tampon.
1: Zespół Cachapixu powstał w 1985 roku w Brazylii, dokładnie w samym sercu Amazonii. Łączył forró, czyli muzykę północno-wschodniej Brazylii, z lokalnymi rytmami i tradycją boy bumba. I to właśnie ten drugi element okazał się kluczem do sukcesu, bo to nie tylko muzyka, ale też widowisko folklorystyczne z tańcem, barwnymi kostiumami, bębnami i opowieścią o symbolicznym byku. Piosenka stała się mega przebojem na starym kontynencie. Singiel we Francji zyskał status platynowej płyty, a sam album Festa do Boi Bamba sprzedał się na świecie w nakładzie ponad 15 milionów egzemplarzy. Utwór też okupował czołowe miejsca listy przebojów właśnie we Francji, ale też w Belgii, Hiszpanii czy też Holandii oraz był bardzo, bardzo popularny w Polsce. To posłuchajmy.

gwiazd. Kiedy w 1999 roku w radiu pojawiło się Living La Vida Loca, wszyscy natychmiast zwrócili uwagę na Rickiego Martina. Rozpięta koszula, ruchy bioder, szeroki uśmiech i refren, który od razu wpadał w ucho. Że Ricky Martin nie był debiutantem. Zanim podbił amerykański rynek, miał za sobą kilkanaście lat kariery i to rozpoczętej, gdy jeszcze był dzieckiem. Nie mając jeszcze 10 lat, występował w reklamach telewizyjnych, a już jako 12-latek dołączył do Menudo, jednego z najpopularniejszych latynoskich zespołów młodzieżowych tamtych czasów.

No dobrze, ale skąd wzięła się ta piosenka, od której zacząłem, czyli Living La Vida Loca? Na pomysł wpadł producent Desmond Child, który współpracował z Bon Jovi przy Living on a Prayer. Może dlatego chciał połączyć gitarowe brzmienie z latynoską energią i tańcem.

szukając odpowiedniego tytułu, myślał o hiszpańskich wyrażeniach, które zrozumiałby również ktoś nie znający tego języka. Wspominał w jednym z wywiadów o reklamie meksykańskiej restauracji i określenie Polo Loco, czyli szalony kurczak. No i z tej zabawy słowami narodziło się Living La Vida Loca, czyli w przybliżeniu życie na wariackich papierach. Słuchamy Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pałen pomysłów.
1: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi egzotyczne zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne egzotyczne zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń generała Józefa Bema 73/89. egzotyczne-zwierzęta.pl.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

dzisiaj muzyka latynoska w Radiu Złote Przeboje i postaram się was nieco zaskoczyć jedną z moich muzycznych propozycji, ale po kolei. Teraz z racji, że mamy sobotni wieczór, zdecydowanie trzeba się rozbudzić. Las Ketchup, a serehe.

Gwiazd. Belinda Carlisle kojarzy się przede wszystkim z takimi przebojami jak Heaven is a Place on Earth, Circle in the Sun czy też La Luna. Jej głos ma w sobie coś charakterystycznego, jest dosyć głęboki, lekko zachrypnięty, a jednocześnie bardzo melodyjny. No ale zanim została jedną z rozpoznawalnych wokalistek popu lat 80., zaczynała w zupełnie innym świecie, bo w punkowych klubach w Los Angeles, gdzie próbowała swoich sił jako perkusistka. Słuchała m.in. The Beach Boys, The Animals czy też Cat Stevensa.

piosenka La Luna powstała trochę na przekór ówczesnej mody pod koniec lat 80., gdzie dominowały głównie syntezatory. No a tutaj mamy m.in. hiszpańską gitarę czy też akordeon, czerpiąc wiele z muzyki latynoskiej. To słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje na chwilę zmienię się w pana od muzyki, zadając jedno ważne pytanie. Czym jest muzyka latynoska? Może to... Albo to... A może jeszcze to? Słyszycie tę różnorodność? No bo to nie jest jeden gatunek, lecz bardzo szerokie określenie muzyki wywodzącej się z Ameryki Łacińskiej. Znajdziemy tutaj zarówno taneczną salsę, romantyczną bachatę, brazylijską bossanowę, jak i pop i rock z latynoskimi wpływami. A niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto sam nie zanucił Nej, na. Mamy tutaj trochę jazzu, trochę bluesa, szczypty też muzyki latynoskiej. No i sam zespół, jak nazwa wskazuje, czyli Vaya con Dios, pochodzi z Belgii. Tak, z Belgii. Wszystko za sprawą wokalistki Dani Klein i jej ojca, który słuchał muzyki brazylijskiej. O czym jest sama piosenka Nej na na na? O dobrej zabawie z przyjaciółmi. Mamy tutaj historię dziewczyny, która umawia się z koleżankami i wychodzi na miasto, więc w sumie piosenka idealna. Weekend, prawda?

nie każdy o tym pamięta, ale mama Jerry pochodzi z Hiszpanii, a sama wokalistka jako dziecko dosyć często odwiedzała rodzinę w tym kraju. Hiszpańskie korzenie były więc częścią jej rodzinnej historii, a nie tylko pomysłem na letni przebój, jakim był Chico Latino.

No dobrze, ale też bądźmy szczerzy, że Ginger Spice miała nosa do wydania tej piosenki, bo w 1999 roku Ricky Martin podbijał świat Living La Vida Loca, a Jennifer Lopez rozpoczynała swoją wielką muzyczną karierę. Wytwórnie coraz częściej wówczas sięgały po takie gorące rytmy, taneczne aranżacje i hiszpańskie wstawki. A wracając do piosenki Jerry, a więc Chico Latino, sam tytuł oznacza w przybliżeniu Mój latynoski chłopak. Sama piosenka opowiada o romantycznej tęsknocie i poszukiwaniu mężczyzny, który rozpala emocje. Czyli na przykład taki Antonio Banderas z Desperado. No to słuchamy. Na koniec Jerry Halliwell, Mi Chico Latino w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję.

0: Misiu, nudzę się w łóżku. Postaraj się o nieco więcej egzotyki. Na początek zabierz mnie 11 października na targi Egzotyczne Zwierzęta. Największe wydarzenie terrorystyczne z akwarystyką w okolicy. Pokaz świnek morskich, wystawa zwierząt bezkręgowych i 7-metrowy T-Rex. Targi terrorystyczno-akwarystyczne Egzotyczne Zwierzęta. Już 11 października. Arena Toruń, generała Józefa Bema, 73/89. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Tym razem pomówimy sobie o kulturze. Gustaw Nowak, zapraszam, a porozmawiam z Piotrem Drozdowskim z Fundacji Art Connection, z fundacji działającej, powiedzmy, w naszym regionie, no bo i w Toruniu, i w Bydgoszczy. Na Bydgoszczy się skupimy. Na początku poproszę, przedstaw się, to znaczy, jakie są twoje związki właśnie z naszym miastem, z Bydgoszczą?
7: Wiesz co, to można powiedzieć, że Bydgoszcz mnie wychowała, jeśli chodzi o pracę w kulturze. Wszystko zaczęło się w bydgoskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie zaczynałem od stażysty i później jakby gdzieś piąłem się na tych szczeblach kariery zawodowej, gdzieś obserwowałem od wewnątrz, jak też Miejskie Centrum Kultury rośnie, jakie tworzy wydarzenia, i byłem też szczęśliwą osobą, bo mogłem w tych wydarzeniach, mogłem też je współtworzyć, gdzieś realizować, łączyć swoje pasje i gdzieś zawodowo patrzeć, jak to Bydgoszcz rzeczywiście rośnie. Jeśli chodzi o kwestie związane z kulturą, bo to, jaki zrobiliśmy skok jakościowy w mieście, a w ogóle też w regionie, to jest jakby olbrzymie, nie? Bo jakby ja zaczynałem właśnie w 2012 roku swoją przygodę z pracą w kulturze. To jak teraz sobie wspomnę czasy, jak wtedy wyglądała chociażby Wyspa Młyńska, czy taka opera, czy jakieś inne instytucje, a jak to wygląda teraz, współcześnie, no to jest skok taki naprawdę wow. Nie?
6: Właśnie taki był mój zamiar, żeby zaprosić cię, żebyśmy porozmawiali troszkę o tym, jak to wszystko się zmienia, i troszkę może spróbujemy też powróżyć, jak to może być w przyszłości. Ale jeszcze o tę przeszłość zapytam, no bo dzisiaj organizujesz sam wydarzenia, ale kiedyś pewnie pomagałeś. Zdarzało ci się, nie wiem, być wolontariuszem na przykład?
7: Wiesz co, wolontariuszem to może nie, ale zdarzało mi się pracować rzeczywiście jako gdzieś freelancer w różnych innych wydarzeniach, takich większych festiwalowych, no to przy toruńskim Tofifeście. Uh-huh. Tam też gdzieś od kuchni nauczyłem się i spojrzałem w ogóle, jak tworzy się festiwal od kuchni, tworzony przez fundację również, która, można powiedzieć, bardzo mocno jakby tworzy to w taki rozbudowany i jakby fajny sposób, bo też tam jest duży zespół i sztab ludzi, którzy każdy zna swoje jakieś, ma swoje określone zadanie, określoną rzecz, którą przy tym festiwalu robi, więc tam się uczyłem trochę takiej obserwacji. No ale tak jak powiedziałem, w Miejskim Centrum Kultury na samym początku też zaczynałem pracę od, powiedzmy, stażu, więc też przy tych takich ważniejszych wydarzeniach MCK-u miałem okazję i przyjemność tam współpracować troszeczkę na zasadzie takiej właśnie, że gdzieś coś trzeba pomóc, sprawdzić bilety, a później to już trochę rosło.
6: I jakoś to szło.
7: Generalnie myślę, że szło dobrze, bo mówię, jakby chwalę sobie to, że miałem okazję współpracować, współtworzyć, a teraz mam okazję też troszeczkę czasem z zewnątrz obserwować, jak te festiwale obecnie wykiełkowały, jaki mają zasięg. Myślę, że mają zasięg już naprawdę co niektóre ogólnopolski, więc no, jestem z tego dumny, że gdzieś taką częścią i swoją cegiełkę gdzieś tam miałem okazję wbić.
6: Jakie wydarzenia byś w pierwszej kolejności pochwalił?
7: W Bydgoszczy czy ogólnie?
6: W Bydgoszczy. Bydgoszczy, no?
7: Wiesz co, no jest dużo festiwali, które... Jakby Bydgoszcz jest bardzo różnorodna. Ja pamiętam w ogóle na samym początku, gdzieś jak już byłem kierownikiem w Miejskim Centrum Kultury, gdzieś tam się zastanawialiśmy, jak można zdefiniować to miasto pod względem kultury, nie? Ale dla mnie zawsze fascynowało mnie to, jako człowieka z Torunia notabene, który gdzieś tam do tej Bydgoszczy potem pojechał, że to jest takie bardzo nieoczywiste miasto, nie? Że jakby nie masz takiej, przynajmniej wtedy nie miałeś takiego jakby obrazu, że mówisz Bydgoszcz, no gdzieś tam pojawia się pewnie Żużel, pojawia się ta Bryda, ale nawet mieszkańcy często mieli problem z tym, żeby to miasto w odpowiedni sposób zdefiniować. Gdzieś jakoś tak hasłowo coś rzucić w eter i gdzieś rzeczywiście Bydgoszcz kojarzy mi się z tym i z tym, nie? Więc...
6: Rzeczywiście nie było skojarzenia, ale to zarówno wada, jak i właśnie
7: olbrzymia zaleta, bo wiesz, ja widzę, jak to miasto skurczyło pod względem takim właśnie współczesnym, pod względem takim spojrzenia na swoją też historię, a bardzo mocno swego czasu wtedy zajmowałem się historią bydgoskiego przemysłu, fabryk, które wpływały na losy wielu pracowników, wielu ludzi w Bydgoszczy, ale też na kształt tego miasta, bo Bydgoszcz to przede wszystkim historycznie miasto przemysłowe i tutaj też można było i czerpie się, wydaje mi się, siłę, żeby to miasto w jakiś stopniu wtedy też móc zdefiniować. Obecnie Bydgoszcz też idzie w takim, myślę, że fajnym, już też akademickim kierunku, już też takim właśnie bardziej muzycznym kierunku, więc tych odnóg tego, jak można definiować to miasto, jest dużo, jest jakby, każdy znajdzie coś dla siebie.
6: No wydaje mi się, że taka łatka, które miasta różne mają, no to też jest coś, co z jednej strony trzeba pielęgnować, no bo turyści i mieszkańcy tego oczekują, a z drugiej strony coś, z czym trudno walczyć, no bo chciałoby się otworzyć na jakieś nowe pola, ale właśnie to jest czasami bardzo trudne i chyba widzimy to właśnie na przykładzie sąsiedniego Torunia.
7: No tak, ja jakby nie chcę mówić źle o Toruniu, broń Boże,
6: bo
7: sam przez wiele lat również prowadząc fundację pracuję i tu i ja powiem ci, że paradoksalnie ja nie traktuję tych dwóch miejsc jako odrębne miasta i myślę, że tutaj też, jeżeli byśmy w ten sposób mocniej na to patrzyli, że tak naprawdę nie dzieli nas dużo kilometrów. Między Toruniem a Bydgoszczą jest raptem 40 kilometrów. Ja definiuję to jako miasta, które mogą z sobą działać, które mogą z sobą współpracować, ale rzeczywiście no Toruń powiedzmy przez wiele, wiele lat miał trochę łatwiej, bo zawsze był definiowany turystycznie, akademicko, hasło gotyk na dotyk, starówka i Bydgoszcz tej definicji musiała szukać, ale nie szukała jej na siłę i to jest jej olbrzymi atut i olbrzymi plus, że myślę, że wszystko się zbiegło w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i rzeczywiście no jakby teraz widzę, że jest duża duma wśród mieszkańców Bydgoszczy, że właśnie mieszkają w Bydgoszczy i mogą się cieszyć z tego, co mają.
6: To znaczy, że może być ten kulturalny most między Bydgoszczą a Toruniem skutecznie budowany, skoro ten polityczny nie za bardzo się udaje?
7: Że nie chcę mówić, że ja jestem tego przykładem, ale tak, jakby patrzę na to w ten sposób, że może być i nawet powinien być, nie? Że jakby powinniśmy czerpać inspiracje z naszych wzajemnych historii. Wiesz, jako człowiek, który gdzieś ma tę fundację, to też ja i współpracuję mocniej z Miejskim Centrum Kultury obecnie i współpracuję mocniej z Teatrem Chorzycy w Toruniu i gdzieś też staram się przemycać część wydarzeń z taką charakterystyką bydgoską gdzieś do innych miast, ale wiem, że też coraz więcej takich wydarzeń też powstaje, które nie są tylko zakorzenione w mieście, ale gdzieś wychodzą jakby w nasz region i to jest też taka przyszłość, bo wiesz, migracja ludzi, którzy pracują codziennie między w Toruniu i w Bydgoszczy jest olbrzymia. Kiedyś słyszałem taką statystykę, no, że to jest około 30 tysięcy ludzi, gdzie pracuje i w Toruniu, i w Bydgoszczy. I śpią w danych miastach, ale pracują tam, więc generalnie tak to się spłaciło, te odległości tak się zmniejszyły obecnie, że tylko się cieszyć i jakby czerpać tę korzyść, że naprawdę jesteśmy blisko.
6: Jak najbardziej. Ja też często podróżuję między dwiema stolicami naszego województwa i widzę, bo lubię bardzo pociągiem jeździć i widzę, jakie tłumy o najróżniejszych porach jeżdżą i tutaj też zaapeluję, że te pociągi nocne jednak by się przydały między Toruniem a Bydgoszczą, bo często na przykład chcę pojechać pociągiem na jakiś koncert, a się okazuje, że nie mam powrotu, muszę myśleć nad samochodem, no to jest trochę problematyczne.
7: Masz 100% racji, osoba z Torunia może sobie śmiało wsiąść i przyjechać na koncert, ale rzeczywiście musi z tyłu głowy się martwić o to, że już musi wracać, bo zaraz nie będzie miała połączeń, więc tak, też apeluję, ale też patrząc właśnie wstecz, pamiętam, że kiedyś między pociągami do, między Toruniem a Bydgoszczą to była godzina z hakiem, a obecnie rzeczywiście no to już jest tam 40-50 minut, więc to się bardzo zmieniło na korzyść.
6: Przypomnę, że rozmawiam z Piotrem Drozdowskim z fundacji Art Connections. Trochę lukrujemy póki co, ale jeśli chcielibyśmy pomówić o, nie wiem, jakichś minusach kultury w Bydgoszczy, to czy przychodzi tobie coś do głowy? Bo ja sobie myślę, że może jesteśmy trochę zbyt nastawieni na Wyspę Młońską, że może za dużo tam się dzieje, a może za mało jest zachęt do wyruszania w różne inne części.
7: To jest generalnie definicja jakby problemu wielu miast w Polsce. Gdzieś moja fundacja stara się czasem wychodzić do dzielnic i też patrzy na inne jakieś stowarzyszenia czy inne instytucje kultury i jakby to też fajnie by było mocniej promowane, nie? Żeby starać się jednak też szukać tego lokalnego ducha takiego, który występuje w dzielnicach, szukać takich naturalnych liderów i gdzieś próbować pracować oddolnie, żeby tą kulturę właśnie w dzielnicy oddawać. I podobnie jest z Bydgoszczą. Bydgoszcz ma świetną lokalizację, bo Wyspa Młońska jest miejscem już myślę, że kultowym. Jest miejscem dobrym do koncertów, tam zawsze są ludzie, bo no po prostu jest też pięknym, zrewitalizowanym miejscem, ale fakt, że też nie możemy zapominać o innych dzielnicach typu Wyżyny, typu Fordon i też powinniśmy mieć na nie pomysł. No wiadomo, że gdzieś miasto się o to stara, że są różne jednostki, różne osoby, które gdzieś tego pomysłu szukają, ale zgodzę się z tym, że gdzieś taka polityka miast powinna służyć ku temu, żeby jednak ludzie, tym bardziej, że wiesz, my współcześnie walczymy ze smartfonami, z serwisami streamingowymi i ludzie naprawdę niestety w większości przypadków, jeżeli mają pójść nawet do kina, to czekają, bo mają ten film za 2 tygodnie w domu, więc to jest świetna rzecz, jeśli możesz pochodzić sobie po, nie wiem, no pierwszą z brzegu już mówiłem, na przykład takich Wyżynach, czy takim bydgoskim Londynku i wyszukiwać tych smaczków, nie? Jakby patrzeć na to, jak ta dzielnica funkcjonuje obecnie, ale jak też funkcjonowała w przeszłości i czym była, tak? Dla danych mieszkańców. Cieszę się, że tych inicjatyw jest coraz więcej. Są różnego rodzaju organizowane potańcówki, jakieś wydarzenia gdzieś tam w plenerze, tylko że no, nie jest ich dużo. Tak dużo, na ile Bydgoszcz ma potencjał ku temu, żeby to tworzyć. Obserwujmy wydarzenia, które są w Bydgoszczy, bo oferta jest bardzo bogata. Myślę, że tylko i wyłącznie kultura definiuje nas jako ludzi, a miasta są takim odpowiednim przekaźnikiem, żeby właśnie ci ludzie mogli gdzieś te myśli wymieniać.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
6: Gustaw Nowak, rozmawiam z Piotrem Drozdowskim z fundacji Art Connections. A jaką przyszłość widzisz przed bydgoską kulturą? No to... Czy tych instytucji będzie jeszcze więcej?
7: To będę lukrował trochę. No. Paradoksalnie myślę, że Bydgoszcz bardzo mocno, nie chcę powiedzieć, że odjeżdża w regionie, ale idzie własnym torem. Budują się jakby też te instytucje, akademia muzyczna, no przecież piękny budynek, też nastawiony właśnie na kształtowanie nowej generacji, jakby wiesz, muzycznie studentów, to będzie przynosić owoce w przyszłości, no musi po prostu. Krąg opery, remont Teatru Polskiego, Teatr Kameralny, to są wszystko instytucje, które naprawdę no, tylko rosną, więc będzie taka, myślę, migracja, żeby te miejsca odwiedzać i będzie taki nacisk, żeby na te miejsca gdzieś mam nadzieję też jakby też te miejsca rozwijać, więc pod tym kątem patrzę bardzo optymistycznie.
6: No, mam nadzieję, że nie skończy się tylko przesytem i że no nie zabraknie odbiorców.
7: No właśnie, bo też musi być pomysł na to, nie? Więc pod tym kątem patrzę bardzo optymistycznie, ale też myślę, żeby to też nie było tak, że to też wszystko trzeba zrównoważyć. Ja też jestem osobą, która pracowała wcześniej w instytucjach kultury, teraz pracuję w NGO-sie i widzę, jaki jest przeskok, tak? Jaki jest przeskok myślenia, jaki jest przeskok też patrzenia na finansowanie wydarzeń, na jakby tworzenie wydarzeń. W każdym miesiącu każdy może znaleźć coś dla siebie i mam nadzieję, że też Bydgoszcz złapie taki zdrowy balans między właśnie NGO-sem, jakby wpuszczeniem trochę tego trzeciego sektora do tego, żeby też to kulturalną mapę tego miasta kreować, bo to jest bardzo ważne, a nie okopie się tylko właśnie w takich, w postaci tych grubych ryb typu MCEK, Teatr Polski czy inne instytucje, tylko też będą starały się te instytucje też, to zresztą się w niektórych przypadkach też fajnie tworzy i dzieje, ale tak jak mówię, gdzieś tam się cofnę, fajnie byłoby jednak, żeby ci naturalni liderzy, którzy się będą pojawiać, będą się zatrzymywać w Bydgoszczy przez te instytucje, żeby też mieli jakąś możliwość i pole manewru do tego, żeby w tej instytucji zostać, osiąść i przede wszystkim tworzyć. My naprawdę powinniśmy jakby mocno położyć taki nacisk na to, żeby działać w dzielnicach. I tak jak powiedziałem, recepta jest taka, żeby szukać projektów, szukać liderów, którzy mogą te dzielnice odczarowywać. Szukajmy tych wydarzeń, szukajmy tych miejsc, gdzie możemy też wymieniać własne myśli, wspólnie przeżywać się, bo myślę, że każde miasto potrzebuje takiej artystycznej tkanki, która gdzieś to miasto wyraża w kulturalny sposób.
6: Piotr Drozdowski z Fundacji Art Connections był moim i Państwa gościem. To co, do zobaczenia tu i ówdzie.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Kolejny raz wyszedłem w miasto Gustaw Nowak i dotarłem do światłowni, do miejsca wyjątkowego, miejsca wspaniałego i docenianego nie tylko przez lokalnych artystów, twórców, ale i pasjonatów sztuki jako takiej, ale chyba też przez przyjezdnych. Jestem z Grzegorzem Dudzińskim, twórcą i chyba najważniejszą postacią w tym miejscu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Może zacznijmy od początków. Od kiedy światłownia działa, no i czy od początku wyglądała tak jak dzisiaj?
8: Światłownia istnieje od 2012 roku. Pierwszy raz, jak przyszedłem tutaj w to miejsce z moją zastępczynią, Iloną Murawską, szukaliśmy po prostu jakiegoś lokalu dla siebie, to ona była przerażona, więc stwierdziła, że Grzegorz, ale nie bierzemy tego miejsca. Potem po chwili takiej ciszy bierzemy i potem padło takie grubsze słowo i kompletnie się załamała, bo faktycznie to miejsce wyglądało tragicznie. Ja jeszcze wtedy widziałem, to były w zasadzie dwa ostatnie lata mojego widzenia. To tak, zacieki na ścianach, wszystko co było możliwe do rozkradzenia, to zostało rozkradzione. Drzwi z tyłu praktycznie wyważone, także tutaj prawdopodobnie to było miejsce, gdzie tak zwane tuptusie mogły sobie przespać. Elektryka do wymiany, kanalizacja co najmniej do poprawy. No, generalnie remont generalny.
6: No to filmowa historia, bierzecie taką ruderę, nie patrząc na to, z czym musicie się zmierzyć.
8: Najciekawsze, że tutaj ten remont przede wszystkim zrobiły osoby niepełnosprawne, głównie niewidomi, niedowidzące.
6: To jak to się stało? Skrzyknęliście wszyscy się razem?
8: To była taka grupa, którą prowadziłem w ramach Polskiego Związku Niewidomych. Taka grupa wsparcia to się nazywało. I właśnie ta grupa wsparcia, początkowo jako spółdzielnia socjalna, potem jako fundacja, to miejsce tworzyła i tworzy.
6: Dodajmy, jesteśmy przy ulicy Świętej Trójcy w Bydgoszczy, nieopodal Wyspy Młyńskiej, więc dzisiaj są to...
8: Świętej Trójcy 15.
6: Dokładnie. Dzisiaj są to wyjątkowo, wydaje mi się, atrakcyjne, ciekawe tereny. No i wpływacie chyba na atrakcyjność tych obszarów. Jesteście, jak sami się określacie, przestrzenią otwartą. To znaczy, że każdy ma tutaj wstęp, każdy jest mile widziany?
8: To znaczy, na scenę światłowni wstęp mają artyści, którzy mają coś do powiedzenia. I to mało istotne, czy są to ludzie z tak zwanej górnej półki, czy osoby dopiero wchodzące na rynek muzyczny. Pamiętam takie koncerty właśnie tych debiutantów, no, które powalały na kolana dosłownie. Co piątek, w każdy piątek o 18 mamy tutaj koncert na żywo. No już ja się musiałem nauczyć nagłaśniać imprezy, także specjalnie mikser taki dostosowany dla niewidomych kupiliśmy. Mamy pełne usprzętowienie, czyli po prostu jest i nagłośnienie, i oświetlenie, mikrofony różnego typu, także te dedykowane, powiedzmy, instrumentom.
6: A kalendarz jest zapełniony, czy zdarzają się też takie spontaniczne występy?
8: To znaczy, no, jest sporo chętnych do występowania, bo nawet jeżeli, powiedzmy, tutaj artysta u nas nie zarobi Bóg wie jakich pieniędzy, to zyskuje rozgłos. Marcin Białczyk raz w miesiącu występuje ze swoimi piosenkami żeglarskimi.
6: Pozdrawiamy Marcina.
8: Szanty i tak dalej. I właściwie on ten koncert u nas uznaje jako swój podarunek dla światłowni, także charytatywnie u nas śpiewa. Natomiast w momencie, kiedy jego nagrania pojawiają się w sieci ze strony światłowni, on nie może się opędzić od propozycji takich porządnie płatnych koncertów.
6: No, ale podejrzewam, że to też dla artystów swojego rodzaju satysfakcja z dobrego czynu.
8: Tak, ale no, jak, jeżeli możemy płacić, to oczywiście płacimy. Jeżeli mamy na przykład konkursy wygrane, to wtedy też artysta może zarobić.
6: Czym zajmujecie się na co dzień? No bo rozumiem, przygotowywanie tych koncertów, później ich prowadzenie, nagłaśnianie, to wszystko, ale jak ta codzienność tutaj wygląda?
8: No jest to przede wszystkim szukanie konkursów, w których możemy brać udział, żeby to miejsce funkcjonowało.
6: Bo właśnie, bo działacie jako fundacja.
8: My nie mamy żadnych stałych dotacji, a musimy tutaj opłacić prąd, gaz, wodę, ścieki i tak dalej, czynsz. No na to wszystko musimy sami zarobić, także no, trzeba się gimnastykować trochę. I cóż, projekty, poza tym w sposób ciągły prowadzimy coś takiego jak niewidzialną linię, czyli telefon zaufania dla osób tracących wzrok. Jest to inicjatywa w zasadzie prowadzona od dobrych kilku lat, nie wiem, 6-7. To są setki trudnych rozmów. Właśnie dzwonią ludzie, którzy albo tracą wzrok, albo stracili, albo im to grozi. Są to wielkie dramaty, po prostu życie wali się całkowicie, trzeba wszystko przebudować, zacząć wszystko od nowa. Często rozpadają się związki, rozpadają się przyjaźnie. No po prostu trzeba się zmierzyć z innym światem i przede wszystkim przepracować swoją traumę.
6: I tu dochodzimy chyba też do nazwy tego miejsca, światłownia, czyli miejsce, w którym to światło da się znaleźć, z którego ono wychodzi.
8: Ja myślę, że światłownia pomagała i pomaga wielu ludziom w różny sposób. Właśnie tak jak mówiłem o tej niewidzialnej linii. Jest to nieoceniona pomoc, bo ci ludzie jak dzwonią, to są w straszliwym momencie i pełni emocji. Czasami jest to rozmowa polegająca w zasadzie na płaczu. A jednak po kilku takich rozmowach udaje się często wspólnie jakoś przebrnąć przez ten najtrudniejszy kryzys. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też akcyjnie często reagujemy. Jak zaczęła się wojna w Ukrainie, powołaliśmy w światłowni Centrum Pomocy dla Niewidomych i Niedowidzących Uchodźców. I praktycznie wtedy to było jedyne w Polsce takie miejsce, gdzie fachowo, powiedzmy, podchodziliśmy właśnie do niewidomych. I z różnych punktów, najczęściej właśnie z Warszawy albo z Przemyśla, dzwonili do nas i przesyłali tych uchodźców właśnie, którzy byli niewidomi czy niedowidzący, to bo jednak my lepiej wiedzieliśmy, jak ich pokierować, czego im potrzeba, a w tamtych punktach trochę było przerażenie, jeżeli mieli do czynienia właśnie z niewidomym, bo paradoksalnie okazuje się, że nie jest to taka oczywistość. Ja często, jak idę na przykład do urzędu z przewodniczką na przykład, to urzędnik na przykład potrafi się zwracać do mojej przewodniczki, a nie do mnie. A przecież ja przyszedłem w swojej sprawie, nie? Czy generalnie sam początek czegoś takiego jak instrukcja obsługi niewidomego, bo prowadzimy taką instrukcję w szkołach, szkole w ten sposób urzędników, policjantów, strażników miejskich. No i generalnie takie szkolenie polega na tym, że mówię o tym, jak pomagać, jak nie przeszkadzać niewidomym. A wszystko się wzięło z jednej sytuacji, że wiele lat temu poszedłem do jednego z bydgoskich urzędów. Przez litość nie powiem, do którego. Nie miałem wtedy jeszcze psa przewodnika, także sam trafiłem przed biurko urzędnika i słyszę, że ten urzędnik tak wierci się w tym krześle, bo to nie niewidomy to słyszy. Nie wie, co powiedzieć. W końcu wydukał: wie pan, ja nie mam doświadczenia z osobami niewidomymi. Czy pan będzie rozumiał, jak ja do pana będę mówił? Ja się zacząłem śmiać wtedy i równie głupio odpowiedziałem: tak, ale musi pan mówić bardzo powoli i bardzo wyraźnie.
6: On dopiero wtedy... I tak też zrobił?
8: Nie, on dopiero wtedy zrozumiał, że palnął głupotę, a ja zrozumiałem, że coś jest nie w porządku na tym styku świata osób widzących i świata osób niewidomych. Że dopóki nie będziemy wzajemnie siebie rozumieć, no to nie będzie dobrze.
6: Mówi pan my, a kto tworzy światłownię?
8: Wielu ludzi, wielu przyjaciół w zasadzie można powiedzieć, takich, którzy chcą działać w zasadzie na dwóch płaszczyznach, czyli na płaszczyźnie muzycznej i na płaszczyźnie właśnie pomagania niewidomym. Z takich, nie wiem, bardziej znanych osób, które tworzą światłownię, no to jest na przykład znany bydgoski bard Leonard Luther, czy muzyk Maciej Różycki, też szef księgarni internetowej Marek Duski. No jest wiele osób. Jedyną taką rzeczą łączącą, czy w zasadzie dwoma rzeczami łączącymi, to jest właśnie muzyka i chęć pomagania innym.
6: Pozdrawiamy te wymienione osoby, ale też wszystkie inne, które, no jasne, podejrzewam, że to grono osób jest dosyć szerokie, ale czy jesteście jeszcze gotowi na kolejne współprace, kolejne przyjaźnie?
8: Oczywiście, że tak, w każdej chwili, bo to bardzo mnie cieszy, że jest wiele osób, które jakby wyczuwając potrzeby światłowni, w tym momencie co miesiąc po parę złotych wpłaca w formie dotacji na fundację. Dla nas jest to nieoceniona pomoc, bo pomaga zmniejszyć tą rosnącą kupkę rachunków, a to nie chodzi o jakieś wielkie pieniądze, które się od razu jednorazowo przekaże. Takie drobne, comiesięczne wpłaty, to się tego nawet nie odczuje, a dla nas jest to wielka, olbrzymia pomoc i serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy nam wpłacają właśnie takie środki.
6: Przypomnę, rozmawiam z Grzegorzem Dudzińskim ze Światłowni Bydgoskiej. Ja nie wiem, czy pan wie, że pomazali tutaj panu po ścianach trochę.
8: Tak, sam ich nawet namawiałem na to.
6: Zwróciłem od razu uwagę na te napisy, gdy tu wszedłem, bo to są zazwyczaj podziękowania albo opisy tego, jakie to miejsce jest wspaniałe, jak tutaj dobra, sympatyczna, pozytywna energia panuje, także...
8: Ale to są wpisy szczególnych ludzi, bo to są na ścianie, ma prawo wpisać się ktoś, kto wystąpił na scenie światłowni.
6: No to od razu powiem, że całe pomieszczenie to, w którym siedzimy, a nie jest ono najmniejsze, jest już zapisane. Okej, znajdą się jeszcze jakieś tam skrawki wolne, także chyba jeszcze kilka występów zorganizujecie.
8: Nie no, cały czas zamierzamy działać, także początkowo na te podpisy miała być tylko ta ścianka naprzeciwko baru. Ona była specjalnie przygotowana, specjalnie wygładzona, no a potem tak to się rozrosło, że...
6: A można was też spotkać w innych miejscach, czy głównie tutaj działacie, czy też pokazujecie się właśnie na jakichś akcjach wyjazdowych gdzieś?
8: No przede wszystkim, jeżeli chodzi o właśnie takie akcje wyjazdowe, to polecamy naszą instrukcję obsługi niewidomego. Jest to taka autorska prezentacja, w której opowiadam o współczesnym życiu niewidomych, jak to teraz wygląda, bo to już dawno nie jest tylko alfabet Braille'a i Białolaska. Białolaska jest jak najbardziej potrzebna w każdych czasach, natomiast pismo Braille'a to powoli już przeżytek.
6: No tak właśnie słyszałem o tym, że mało kto już z tego korzysta.
8: Ja nawet nie znam pisma Braille'a i nie zamierzam się uczyć, bo są takie aplikacje, które zastępują pismo Braille'a. To jest coś niesamowitego. Same aplikacje na tyle popychają ten świat do przodu, że niewidomi mają zupełnie inne życie teraz.
6: No to już też temat na osobę rozmowę o tym, jak Bydgoszcz jest przystosowana do potrzeb osób niewidomych, albo też na przykład jak reagować na pańskiego psa przewodnika, no bo to też cenna wiedza, dlatego może umówimy się na kiedy indziej, ale jeśli chodzi o światłownię, to czego życzyć temu miejscu na kolejne lata, no bo przecież no życzę tego, żeby te kolejne lata upłynęły jak najlepiej, żeby no strach nie zaglądał tutaj przez próg, tylko wręcz przeciwnie, żebyście mieli komfortowe warunki do działania.
8: Tutaj no, strach raczej nie zagląda z uwagi na to, że ja mam takie hasło przewodnie, nie widzę problemu. Natomiast czego możemy sobie życzyć? Przede wszystkim, no, żeby stworzyć wreszcie jakieś realne podstawy finansowe, bo to w zasadzie tak często bywa, że praktycznie funkcjonujemy na oparach i nagle potem się okazuje, że ktoś chce wesprzeć światłownię i są te rachunki popłacone. Marzy mi się taka sytuacja, no, żeby był spokój, żebym wiedział, że mamy to bezpieczeństwo finansowe zapewnione na przykład na najbliższy rok. Nie? I dla mnie to by było coś, czymś, o czym marzę.
6: No to tego życzę w takim razie. No i co, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że będę tutaj przychodzić regularnie, także do usłyszenia.
8: Do usłyszenia, do zobaczenia w każdy piątek o 18:00, czasami też w sobotę, bo często piątkowych koncertów jest za mało, także w soboty też często organizujemy.
6: Grzegorz Dudziński z Fundacji Światłownia mówił i też od razu zapraszamy na stronę internetową Światłowni, gdzie o tych aktualnościach informujecie.
8: Tak jest.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
9: Beata Korzeniowska zapraszam. Tym razem będzie o tym, co by było gdyby. Bo choć każdy z nas gdzieś z tyłu głowy miewa takie myśli, że może przydarzyć nam się coś złego, no to nie myślimy o tym przecież na co dzień. A warto się na moment zatrzymać, rozejrzeć po swoim mieszkaniu, czy też wokół swojego domu i sprawdzić, czy gdybyśmy potrzebowali nagle pilnej pomocy, straży pożarnej, karetki, medyków, to czy oni dostaną się do nas szybko i sprawnie. Czy nie zatrzyma karetki czy straży pożarnej szlaban albo brama zamykana na klucz, kiedy nie ma obok nikogo, kto mógłby tę bramę otworzyć. Warto też przygotować specjalną teczkę, w której będą wszystkie nasze materiały medyczne, wyniki badań, diagnozy, wypisy ze szpitali. Warto też przygotować kopertę życia. W programie już teraz ratownik medyczny Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy podpowie, co jeszcze powinniśmy przygotować na wypadek, gdyby.
10: Koperta życia to jest program, który w Bydgoszczy realizowany jest już od lat. Okazuje się jednak, że nie wszyscy seniorzy, czy też osoby, które mieszkają same, a cierpią na różne choroby, wiedzą, że coś takiego jest, że taką kartkę z ważnymi informacjami na temat swojego stanu zdrowia w domu powinny mieć. I to w bardzo konkretnym miejscu.
11: Właśnie. Powiedzmy sobie, co to jest ta koperta życia. Może tak zwizualizujmy słuchaczom, jak to wygląda. To jest kartka A4 tak naprawdę, na której umieszczamy z pomocą lekarza POZ-u. To jest ważne, bo tam są rzeczy medyczne, więc warto, żeby pod tym wszystkim podbił się i podpisał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, żeby ten dokument był dla nas wiarygodny. I co na tej kartce się znajduje i co powinniśmy tam wpisać? Na pewno dane osobowe pacjenta.
10: Imię, nazwisko, tak jest. PESEL.
11: Numer kontaktowy do rodziny lub też co najważniejsze i co chyba jest lepszą formą, numer kontaktowy właśnie do lekarza POZ-u, dlatego że lekarz POZ-u chyba najwięcej wie o tym danym pacjencie, nawet więcej niż rodzina, więc fajnie jakby ten numer do lekarza, swojego lekarza rodzinnego tam zaistniał. I dalej, ważne dla nas informacje, czyli dla zespołu ratownictwa medycznego, jakie leki przyjmuje, dawka, jak i nazwa leku, na co jestem uczulony. To jest bardzo ważne, dlatego że my często działamy z różnymi lekami tak naprawdę. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, nic o nim nie wiemy, tak naprawdę możemy lek podać taki lek, na który pacjent jest uczulony. Możemy pogorszyć jego stan zdrowia, podając właśnie ten, a nie inny lek. I cała jednostka chorobowa, czyli na co chorujemy, czy leżyliśmy w szpitalu, nasze diagnozy, czyli choruje na padaczkę, na cukrzycę i tak dalej, niewydolność serca, niewydolność nerek. To wszystko sobie wpisujemy. Te dane muszą być oczywiście aktualizowane, czyli jeżeli zmienia nam się wachlarz leków, jeżeli dochodzi nam jeszcze jakaś inna diagnoza, coś u nas wykryto innego z jednostek chorobowych, to oczywiście idziemy do lekarza POZ-u. Lekarz modyfikuje, poprawia, edytuje tą kartę, podbija się pod poprawkami, także żeby cały czas ta karta była aktualna. Taką kartkę A4 chowamy do koperty plastikowej i chowamy, uwaga, do lodówki.
10: Tak, no i właśnie wszyscy pytają, dlaczego do lodówki?
11: No właśnie, dlatego
10: to
11: że...
10: To wy tak wymyśliliście?
11: Jest to taka formuła, tak, wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszczy, który tak naprawdę jest inicjatorem tej koperty życia, a my oczywiście bardzo chętnie w tym bierzemy swój udział. Lodówkę ma każdy. Lodówka jest duża.
10: Czyli... I stoi zawsze w tym miejscu konkretnym.
11: Dokładnie tak. Czyli zespół ratownictwa medycznego wchodząc do takiego mieszkania, widząc pacjenta nieprzytomnego i widząc lodówkę. No ta lodówka rzuca się gdzieś w oczy, na której naklejamy informację, że w tej lodówce właśnie jest koperta życia. Od razu może do tej lodówki iść, wyciągnąć tą kopertę, dowiedzieć się wszystkich ważnych informacji medycznych o tym naszym nieprzytomnym pacjencie, który jest sam w domu. Ta kartka podbita przez lekarza POZ-u z najważniejszymi informacjami, schowana do plastikowej koperty. kwiaty, kładziemy ją do lodówki, oklejamy lodówkę. Fajnie, jakbyśmy też okleili drzwi wejściowe, czyli ratownik medyczny, czy w ogóle zespół ratownictwa medycznego już przed drzwiami pacjenta może już się domyśleć po tej naklejce, że ta koperta gdzieś tam w tej lodówce jest. Więc bardzo ważna rzecz, dlatego że ratownictwo medyczne to czas. To jakby nie mamy wątpliwości, ratownictwo medyczne to czas. Jeżeli osoba jest samotna, jest nieprzytomna, nie mamy kontaktu do rodziny, praktycznie nic o tej osobie nie wiemy, taka koperta życia na pewno przyspiesza nam diagnozowanie takiego pacjenta na miejscu zdarzenia.
10: No to teraz może tak trochę z życia wziętych tych historii. Mhm. Jak często wam ratownikom się zdarza, że przyjeżdżacie do pacjenta, z którym nie ma kontaktu i musicie szukać tych informacji?
11: Tak, no to jest dosyć częsta sytuacja. To są tak zwane wejścia siłowe, już tłumaczę i biegnę z tłumaczeniem, co to oznacza. Jeżeli na przykład pacjent wykonuje numer wybiera numer alarmowy, mówi, że źle się czuje, że za chwilę straci przytomność i tą przytomność traci, przerywa się kontakt z tym pacjentem, dyspozytor medyczny, widząc, że coś się działo, mimo że rozmowa została zerwana, wysyła tam ambulans ratunkowy. Ale domyślając się, że drzwi na pewno będą zamknięte, bo ta osoba prawdopodobnie straciła przytomność, jest samotna w tym mieszkaniu, wysyła jednocześnie policję i straż pożarną i my musimy siłowo właśnie wejść do tego mieszkania, wyłamać okno, być może wyłamać drzwi, ale wszystko po to, żeby ratować tego pacjenta, który jest w środku, czy jest stan wyższej konieczności. Możemy tutaj sprawić pewne uszkodzenia oczywiście w mieszkaniu tego pacjenta, ale dla wyższego dobra.
10: No czasami widzimy na przykład wóz strażacki, drabina. Dokładnie. Gdzieś tam przez balkon.
11: Dokładnie tak, więc gdzieś tam wybite okno, gdzieś podważone okno, wyłamany zamek, to wszystko dla dobra pacjenta, bo jak wspomniałem, ratownictwo medyczne to czas, my musimy szybko, jak najszybciej dotrzeć do pacjenta, rozpocząć te medyczne czynności ratunkowe, przetransportować do SOR, do szpitalnego oddziału ratunkowego, a wszystko po to, żeby pacjent miał szansę na przeżycie, a co najważniejsze, żeby wyszedł z tego szpitala bez żadnych ubytków neurologicznych, czyli do funkcjonowania sprzed tej choroby. Czyli wraca do życia, wraca do swojej aktywności zawodowej.
10: A w jakich jeszcze przypadkach ta karta życia, faktycznie to życie może pacjentowi uratować? Mhm. Nie weszliście tam siłą, tak? On wam te drzwi nawet otworzył,
11: tak,
10: ale...
11: Pacjent otworzył, ale ma udar. Czyli ma tak zwaną afazję, może mieć afazję, już biegnę tłumaczyć, co to oznacza. Afazja, czyli pacjent nie rozumie, co do niego mówimy i nie potrafi do nas powiedzieć wyraźnych, logicznych słów. Chciałby, ale nie potrafi. No to jest tak zwana właśnie afazja, czyli niemożność rozumienia, ale też mówienia. I wtedy, widząc już taką naklejkę na drzwiach lodówki, czy też na drzwiach wejściowych do mieszkania, wyciągamy sobie, mamy kontakt do lekarza POZ-u, mamy leki, które pacjent bierze, więc mamy cały wgląd do historii chorobowej. Pacjent z cukrzycą wzywa pogotowie, mówi, że źle się czuje, my przyjeżdżamy, jest spontany, co może świadczyć o spadku poziomu glukozy we krwi. Również szybka kontrola tej karty może przyspieszyć nam diagnozę właśnie w kierunku niedocukrzenia, w kierunku cukrzycy właśnie.
10: Moim gościem jest Krzysztof Wiśniewski, ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Mówiliśmy już o kopercie życia, czyli takiej specjalnej kartce schowanej, uwaga, w lodówce, na której wypisane są wszystkie nasze lekarstwa, które bierzemy, wszystkie choroby, na które cierpimy. Jest tam też numer telefonu do naszego lekarza i numer telefonu do kogoś bliskiego. Taką kopertę chowamy w lodówce. Ratownicy wiedzą, że ona tam może być. Będą mieli wszystkie informacje czarno na białym. Co jeszcze powinniśmy przygotować? Albo na co zwrócić uwagę w swoim mieszkaniu czy wokół własnego domu, co ułatwi ratownikom dotarcie do nas i szybsze udzielenie nam pomocy. O tym też już za moment będziemy rozmawiać. Kiedyś były modne takie bransoletki z wygrawerowaną grupą krwi.
11: Dokładnie.
10: Dzisiaj taką gumową bransoletkę można sobie zamówić nawet.
11: Dokładnie. Też są dosyć często przez nas widziane. Na przykład pacjent z właśnie opaską na nadgarstku choruje na cukrzycę, choruje na padaczkę. Jestem uczulony na penicylinę. Chociażby mam chorobę Alzheimera, co też jest ważne, bo powiedzmy sobie, że pacjent z chorobą Alzheimera z otępieniem starczym czasami wychodzi z domu, on zapomina, gdzie mieszka. I taka informacja właśnie, choruje na Alzheimera i na odwrotnej stronie być może jakiś numer telefonu do rodziny, spowoduje, że my po prostu do tej rodziny dzwonimy, rodzina odbiera tego pacjenta z miejsca wezwania, bo ten pacjent jakby nie ma stanu zagrożenia życia, on ma już tą chorobę Alzheimera, ma to otępienie starcze.
10: Po prostu
11: zapomina, tak, zapomina takiej podstawowych rzeczy, więc taka nawet opaska z informacją, z numerem telefonu do rodziny już jakby przyspiesza całą tą sytuację związaną z tym pacjentem.
10: No są też takie specjalne zegarki, które wzywają pomoc. pomóc. Tak, to jest też kolejny gadżet, który może pomóc.
11: Mamy koperty życia i mamy właśnie opaski, czy też zegarki życia. To jest taka opaska, czy też zegarek, który ma przycisk i który łączy się właśnie z pewnym operatorem. Jeżeli coś nam się dzieje, nie możemy już dojść do telefonu, naciskamy przycisk na tym zegarku, czy na tej opasce i sygnał zostaje wysłany do operatora. Operator odzwania. Jeżeli pacjent nie odbierze telefonu, automatycznie wysyłany tam jest ambulans.
10: Mówimy o tych wszystkich gadżetach i rzeczach, które przydadzą się seniorom, osobom starszym, tak, ale nie tylko, no bo przecież młode osoby też
11: oczywiście
10: chorują i jakby im też takie coś
11: koperty
10: przyda.
11: Życia były w pierwotnej wersji kierowane do seniorów, szczególnie seniorów samotnych, ale tak naprawdę dla każdej osoby, która zaczyna już swoją historię z chorobami, czyli
10: skończyła 40 lat i zaczyna się sypać.
11: Dokładnie. Zaczyna zbierać dokumentację z medyczną, zaczyna brać leki, ma już jakiś tutaj zbiór w domu, teczuszkę i najlepiej w teczce i to może tutaj się zatrzymam chwilę. Taka prośba od nas, od Zespołu Ratownictwa Medycznego czy od Pogotowia Ratunkowego, żeby trzymać całą dokumentację w jednym miejscu, w jednym segregatorze, w jednej teczce, bo zdarza się tak, że przyjeżdżamy, jest pacjent w stanie zagrożenia zdrowotnego, jest rodzina, dokumentacji nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo jakie leki bierze, dokumentacja jest w 10 szafach, staramy się uporządkować tą dokumentację, super by było jakby to było chronologicznie, to już by było rewelacyjnie i co najważniejsze mieć to w jednym miejscu ustalonym w jednej teczce, co przyspiesza nam właśnie też wgląd na historię chorobową tego pacjenta.
10: To są wszystko rzeczy, o których powinny pamiętać dzieci albo nawet wnuki tych seniorów, którzy mieszkają sami, którzy chorują. Warto o tym chyba przypominać.
11: Warto. No, warto też wiedzieć, jak się przygotować w ogóle na przyjazd Zespołu Ratownictwa Medycznego, bo to też jest ciekawa informacja. Nie tylko wykonanie telefonu, czyli wykonujemy telefon na 112 czy 999, odkładamy słuchawkę, jak dyspozytor zakończy rozmowę, bo zawsze dyspozytor medyczny kończy rozmowę, o tym też pamiętajmy i oczekujemy na zespół. Pamiętajmy, że no, my nie wszystkie ulice i numery potrafimy znaleźć, szczególnie jak pada deszcz, jest ciemno, jest mgła, pada śnieg, numerów często na blokach czy domach nie ma, albo są tak małe, że no, nawet w piękny słoneczny dzień nie jesteśmy w stanie ich dostrzec, więc fajnie, jeżeli przygotujemy się na przyjazd zespołu. Jeżeli jest więcej niż kilka osób w mieszkaniu, jedna osoba wyjdzie, kiwa w nocy, niech zaświeci latarką, wtedy szybciej dotrzemy do tego pacjenta, niech potwiera bramy, szlamany, furtki, bo w tej chwili też jest trudny dojazd do pacjenta z powodu właśnie
10: tych
11: wszystkich, może sobie za chwilę o tym też powiemy, wszystkich niedogodnościach, które na nas czekają. Przygotować właśnie dokumentację medyczną, czyli ktoś idzie otworzyć drzwi, zaświecić nam latarką, ktoś szykuje dokumentację medyczną, zamknąć zwierzęta. Bardzo ważna rzecz, bo często słyszymy, proszę wejść, ten piesek nie gryzie, ale zawsze może być ten pierwszy raz, a dlaczego ja mam być tym pierwszym potencjalną ofiarą? Więc zamykajmy zwierzęta, nawet jeżeli twierdzimy, że ten zwierzak jest spokojny, to jednak my wchodząc w takich pomarańczowej odzieży i robiąc coś przy właścicielu. Czasami to są zabiegi takie jak na przykład w kucie dożylne, gdzie właściciel tego psa czworonoga może gdzieś tam zareagować boleśnie. No, ukujemy igłą, wiadomo, różne są reakcje, różne progi bólowe, więc ten pies może różnie zaatakować. Pomyśl sobie, coś robią mojemu właścicielowi, będzie atak. Więc dokumentacja, leki, zamykamy zwierzęta, ktoś wychodzi po nas, co przyspiesza całą procedurę przyjazdu i dojścia do pacjenta i tak czekamy właśnie na Zespół Ratownictwa Medycznego.
10: No to wróćmy do tych szlabanów, bo teraz bardzo często na osiedlach, nawet dwa bloki, między nimi szlaban, żeby nikt nie parkował tam niepotrzebnie, żeby były miejsca dla lokatorów z tego bloku, ale to utrudnia trochę dojazd służbom ratunkowym.
11: Dokładnie. Kilka liczb. W Polsce mamy 1587 ambulansów. To jest taka liczba. To jest ambulanse rozmieszczone na całej naszej mapie Polski. Jeden ambulans, uwaga, przypada na 25 tysięcy mieszkańców w Polsce. To już taka jest proporcja. To sobie wyobraźmy. Jeden ambulans, 25 tysięcy mieszkańców. Średnio dojeżdżamy do pacjenta w przeciągu 8 minut. To jest taka średnia miesięczna. I oczywiście to się zmienia, może się wydłużyć z racji właśnie przeszkód, które nas czekają. Już począwszy od korków na ulicy i racjonalnego zachowania kierowców, bo kierowcy często hamują przed ambulansem, hamują na wzniesieniu, na zakręcie, wszędzie tam, gdzie my nie możemy wyprzedzić. A jak już dojedziemy do tych osiedli, no to właśnie. Jest taka moda w ostatnim czasie, co zauważamy, że no, te osiedla, wspólnoty, mieszkańcy oddzielają się płotami, szlabanami, bramami. Nie zawsze tam jest ochrona na tym osiedlu. Na szczęście coraz te szlabany czy bramy mają system awaryjnego otwierania szlabanów i bram, co znaczy, że my podjeżdżając do ambulansem do tej bramy i włączając sygnalizację naszą, potrafimy ten zdalnie otworzyć tą bramę czy szlaban.
10: Więc Nasz dźwięk otworzy ten szlaban.
11: No ale jedziemy dalej, są słupki, są donice, są trawniki.
10: I samochody
11: źle zaparkowane, nawet w ciągu przeciwpożarowym, gdzieś tam poustawiane te samochody, gdzie my nie możemy się przedostać. Jak wchodzimy na klatkę schodową, często, nawet na jednym piętrze oddzielają się mieszkańcy kratą, czyli są 2-3 mieszkania, oddzielają się kratą, więc jeszcze czeka nas ta krata.

0: ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Mówiliśmy o kopercie życia, czyli kartce, na której są wypisane nasze choroby, lekarstwa, które bierzemy. Jest numer telefonu do lekarza, numer telefonu do kogoś bliskiego. Rozmawialiśmy też o tych wszystkich przeszkodach, które czyhają na ratowników medycznych, kiedy śpieszą do nas z pomocą. Warto zwrócić uwagę na donice ustawione gdzieś w pobliżu wejścia do naszego domu, na to, by samochody nie parkowały zbyt blisko klatki, w której mieszkamy, by ratownicy mogli sprawnie i szybko pomóc nam albo naszym sąsiadom.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Witaliście, śpiewali o żółtej łodzi podwodnej. My będziemy rozmawiać o żółtych ambulansach. Beata Korzeniowska, zapraszam. Żółte są karetki pogotowia ratunkowego. Żółty jest też motoambulans, czyli motocykl ratowników medycznych. On jeździ w tym sezonie wiosenno-letnim, dojeżdża szybciej, tam gdzie karetka, taki duży samochód, tak szybko dojechać nie może. Będziemy mówić o tym, jak wezwać pomoc ratowników medycznych, jak przygotować się na ich przyjazd, ale też, i to jest bardzo ważne, kiedy pogotowie do nas nie przyjedzie, albo też kiedy ratownicy medyczni, którzy już do nas przyjadą, nie zabiorą nas do szpitala. Takich sytuacji też jest sporo. Czasami chcielibyśmy, by pogotowie przyjechało z kroplówką na wzmocnienie. Słabo. Zwłaszcza, że karetek w mieście nie ma, nie wiadomo ile, i w tym samym czasie, kiedy my potrzebowalibyśmy pomocy ratownika medycznego w jakiejś błahej sprawie, z którą sami doskonale możemy sobie poradzić, no w tym czasie ktoś naprawdę potrzebuje ich pomocy. O problemach, jakie ratownicy medyczni mają czasami, kiedy przyjeżdżają do pacjenta, bo w domu jest agresywny pies albo jest rodzina, która koniecznie, kategorycznie domaga się zabrania pacjenta do szpitala. Zdarza się, że na ulicach Bydgoszczy jedzie karetka na sygnale, no ale kierowcy nie zjeżdżają na boki, bo na przykład nie słyszą, mają bardzo głośno włączone radio w samochodzie. Nie reagują, trzeba wjechać takiemu prawie na zderzak, mrugać światłami, on dopiero wtedy zauważa. Każdy samochód na sygnale jest pojazdem uprzywilejowanym, więc trzeba mu zrobić miejsce, ale nie każda karetka, tak to było?
2: Nie każdy ambulans to pogotowie ratunkowe, czyli nie każda karetka, którą Państwo widzicie na ulicach Bydgoszczy, należy do nas, czyli do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Bydgoszczy, bo pamiętajmy, że są ambulansy czy karetki, które należą do szpitali, do przychodni, a nawet i do policji, do służb, które na przykład zabezpieczają medycznie jakieś zdarzenie, więc nie każdy ambulans to jest pogotowie ratunkowe.
0: I pewnie trudno byłoby rozróżnić, bo trzeba by czytać napisy na tych samochodach, ale udało się zrobić coś, co sprawia, że od razu widać, że tak, to jest pogotowie ratunkowe.
2: Nasze ambulanse od jakiegoś czasu mają, jak Państwo dobrze wiecie, obserwując je na ulicach Bydgoszczy, mają kolor żółty. Również ambulans motocyklowy jest również w kolorze żółtym. Tak chcieliśmy się odróżnić właśnie od firm transportowych, od firm prywatnych, od ambulansów z przychodni, z podstawowej opieki zdrowotnej, ze szpitali, transportowe ambulanse, które tam są i które pracują, ale niestety ciągle ten kolor ambulansu nie jest kolorem zastrzeżonym i oznakowanie ambulansów nie jest zastrzeżone dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. To jest dla nas duża bolączka, dlatego że te wszystkie ambulanse, które nie należą do Ratownictwa Medycznego, mogą być bezkarnie oznakowane tak jak Ratownictwo Medyczne i nie mamy do tego narzędzi, żeby egzekwować właśnie zastrzeżenie tych barw, tych oznaczeń dla ambulansów właśnie pogotowych ratunkowego. Jak taki ambulans wygląda z zewnątrz? Jest oznakowany na pewno nazwą podmiotu ratownictwa medycznego, czyli w naszym przypadku na drzwiach lewych i prawych jest logo Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i takie coś jest obowiązkiem, więc musi być oznakowany dysponent, czyli właściciel tego ambulansu. W tym przypadku Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Muszą być oznaczenia ratownictwa medycznego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, czy tu jest krzyż Esculap z napisem w koło Państwowe Ratownictwo Medyczne. Muszą być pasy z boku ambulansu, odblaskowe oczywiście, czerwone i niebieskie. No i napis z przodu i z tyłu ambulans w lustrzanym odbiciu, również odblaskowy. No oczywiście to, że ambulans musi posiadać światła niebieskie, ostrzegawcze, czyli te koguty, mówiąc kolokwialnie, one muszą być niebieskie, mogą być w innym kolorze, to bardzo ważne. No i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
0: No dobra, to dzwonimy pod 112. No i teraz jaka karetka do nas przyjedzie, żółta czy biała?
2: To jest mniej ważne. Ważne, żeby przyjechała najbliższa miejsca zdarzenia, czyli
0: jak najszybciej.
2: Czyli nam coś się dzieje. Pewnie przyjedzie żółta, bo my już mamy wszystkie ambulanse w kolorze żółtym i przyjedzie ambulans, który jest najbliżej państwa, czyli najbliżej miejsca wezwania. Taka jest zasada Państwowego Ratownictwa Medycznego, że przyjeżdża ambulans, który się znajduje w danym momencie najbliżej miejsca zdarzenia. I to, że wybierzemy numer alarmowy 112 albo 999, nie znaczy, że możemy sobie usiąść i czekać na ambulans. ambulans fotel. Musimy zrobić kilka rzeczy, które ułatwią jakby pracę zespołowi ratownictwa medycznego, przyspieszą tą pracę i spowodują, że te medyczne czynności ratunkowe będą

0: szybciej wdrożone, jeśli chodzi o pacjenta, na przykład członka naszej rodziny. Czyli jeżeli ja wzywam ambulans do swojej babci na przykład, to przygotowuję się na przyjazd ambulansu, czyli szykuję dokumentację medyczną, żeby była w jednym miejscu, później jest bieganie. My prosimy o dokumentację medyczną na miejscu wezwania. Ta dokumentacja jest w wielu miejscach, w szafie, w szufladzie, jest zbierana, szukana. A warto tą dokumentację już sobie wcześniej, jeżeli ktoś zaczyna historię już z chorobami, ma jakąś przeszłość chorobową, leżał w szpitalu kilka razy albo był w przychodni, żeby tą dokumentację medyczną sobie w jednej teczce magazynować, chować, żeby zawsze była do oglądu, na przykład jeżeli zabieramy ją do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, albo lekarz jest u nas z przychodni, albo też właśnie pogotowie ratunkowe. Zamykamy zwierzęta. To jest bardzo ważne. No głównie psy, no bo tutaj tym się martwimy.
1: Koty też agresywne się zdarzają.
0: Też się zdarzają. Nas nie interesuje, jak ktoś nam powie, że ten pies nigdy nikogo nie ugryzł. To może być tu ten pierwszy raz, kiedy właśnie nas chapnie, więc uczulamy na to, żeby zawczasu już zamknąć te psy czy zwierzęta w osobnym pomieszczeniu. Jeżeli ktoś przyjmuje leki na stałe, dużo tych leków, również przygotować opakowania, leki, żebyśmy wiedzieli, co taki pacjent przyjmuje, jakie leki, w jakich dawkach. Jeżeli to jest wieczorem, zapalmy światła w mieszkaniu, zapalmy światła przed domem, zapalmy jakąś latarkę, którą mamy, dajmy sygnał zespołowi ratownictwa medycznego, że tutaj właśnie oczekujemy pomocy, bo nie zawsze my znamy wszystkie ulice i wszystkie miejsca, do których jeździmy. Jeżeli będzie sygnał jakiś właśnie świetny poprzez jakiś pulsacyjny sygnał latarką, na pewno szybciej do tego miejsca dojedziemy. Musimy zrobić miejsce, czyli jeżeli nasz samochód jest zaparkowany gdzieś we wjeździe, w bramę, przestawmy ten samochód, żeby ambulans mógł dojechać do jak najbliżej tego miejsca wezwania. Już nie wspomnę o szlabanach, bramach, które również powinny być otwarte, albo dajmy sygnał do kogoś z ochrony, żeby tą bramę szlaban otworzyć.
1: No chyba, że ktoś w domu jest sam i sam wzywa do siebie pomocy, co wtedy może zrobić, jeśli dzwoni już tak naprawdę bardzo źle się czując i nie wie, jak długo jeszcze będzie, no powiedzmy, przytomny.
0: Oczywiście to jest właśnie ta bolączka, kiedy jesteśmy osobami samotnymi, oczekujemy na zespół ratownictwa medycznego, my sobie poradzimy, no jeżeli nawet nie będziecie Państwo w stanie otworzyć nam drzwi, to wspólnie ze strażą pożarną na pewno znajdziemy sposób, żeby do Państwa się dostać i to jak najszybciej. Czasami wiąże się to oczywiście z siłowym otwarciem drzwi, ale to wszystko robimy dla Państwa zdrowia i życia. Chociażby sytuacja, kiedy ktoś przewraca się, łamie kość biodrową, udową i nie może wstać, otworzyć drzwi. No czasami, jeżeli mamy numer do sąsiada, to dzwonimy albo do rodziny, bo sąsiad nam poda, to oczywiście, jeżeli ktoś jest w stanie szybko przyjechać, to możemy być w stanie poczekać, ale nigdy nie wiemy, co się dzieje za tymi drzwiami. Z reguły wchodzimy siłowo, czyli straż pożarna przez okno albo otwiera nam drzwi wejściowe i wchodzimy do takiego pacjenta, żeby jak najszybciej właśnie udzielić tych medycznych czynności ratunkowych. Nie ma dla nas przeszkód, które nie możemy sforsować, ale niestety każda przeszkoda to czas i jakby spowolnienie akcji ratunkowej, czyli każdą przeszkodę, którą musimy pokonać, słupy, donice, te szlabany i drzwi, no to niestety wydłuża czas dotarcia do samego pacjenta.
1: Moim gościem jest ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Krzysztof Wiśniewski. Mówiliśmy już o tym, jak wygląda ambulans, że to jest ta żółta karetka i to jest wtedy zespół ratownictwa medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Mówiliśmy też o tym, że ratownicy poradzą sobie z niemal każdą przeszkodą, jeśli okaże się, że muszą wejść do mieszkania kogoś, kto pilnie potrzebuje pomocy siłowo, to przyjadą razem z policją i strażą. Sforsują drzwi, sforsują okno, sforsują szlaban, jeśli ten nie otworzy się na ich sygnał. A kiedy pogotowie do nas nie przyjedzie? Czy zdarzają się takie sytuacje, kiedy wzywamy ratowników medycznych niepotrzebnie, w błahej sprawie?
0: To jest bardzo ważny temat. Niestety nadużywamy troszkę, jeśli chodzi o społeczeństwo zespołu ratownictwa medycznego. Ja przypomnę, że jeden zespół ratownictwa medycznego przypada na 25 tysięcy mieszkańców. Czyli jeżeli Państwo wezwiecie do błahego zdarzenia jakiegoś, nie daj Boże, będzie wezwanie fałszywe, które w ogóle nie istnieje, jak ktoś sobie robi dowcipy, żarty, ta proporcja się zwiększa. Czyli to nie jest już jeden na 25 tysięcy, ale na większą liczbę obywateli, więc zawsze apelujemy, żeby wzywać na ambulans z głową, żeby być zaradnym, żeby sobie poradzić w takich nie stanach zagrożenia życia oczywiście, ale w lżejszych sytuacjach, zachorowaniach sami, czyli przyjmujemy lek przeciwgorączkowy, rozkurczowy, przeciwbólowy, kontaktujemy się z przychodnią, z poradnią, bo pamiętajmy, że tworząc system ratownictwa medycznego, przygotowaliśmy zespoły na ratowanie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli musi coś się dziać dynamicznie, musi być zagrożone życie i zdrowie tu i teraz, więc pamiętajmy, żeby tych zespołów właśnie nie nadużywać, nie traktować jako, jakby to mówić, mówimy przychodnie na kółkach, czy nawet taksi, takie są jakby tutaj porównania czasami, ale tak to wygląda z naszej perspektywy. A czego nie możemy oczekiwać od zespołu ratownictwa medycznego? Na pewno wizyty i badania kontrolnego w związku z właśnie z wcześniejszym jakby wizytą w przychodni na przykład. Nie wystawiamy recept na leki, to jest bardzo ważne, bo czasami seniorzy, osoby starsze proszą nas o jakieś recepty, ale pamiętajmy, że od wielu lat już w pogotowiu ratunkowym nie ma recept, więc tutaj Państwo nie uzyskacie tej pomocy. Na pewno nie uzyskacie Państwo od nas zwolnienia L4 tego druku, na przykład z pracy albo z zajęć w szkole, to też zaznaczamy, że to tylko lekarz rodzinny. Nie otrzymacie Państwo od nas skierowania do przychodni, skierowania na badania laboratoryjne i co ważne, nie skrócicie, jeżeli już wymagacie transportu Państwo do szpitala i my to zrobimy, nie oczekujcie, że będzie skrócona kolejka w oddziale ratunkowym, bo w oddziale ratunkowym jest tak zwany triaż, czyli segregacja pacjentów poszkodowanych i tam osoba, która segreguje, decyduje w jakiej kolejności będziecie Państwo przyjęci, nawet jeżeli przywozi Was zespół ratownictwa medycznego. Na pewno nie damy tak zwanych kropówek na wzmocnienie, bo takowe nie istnieją, a często rodziny nas proszą, drodzy Państwo, dajcie jakąś kropówkę na wzmocnienie. Zaznaczam, nie ma takich kropówek na wzmocnienie, więc tutaj też uczulam, że żeby o takie coś nie prosić zespół ratownictwa medycznego, nie leczymy przysłowiowego kaca na drugi dzień, zaznaczam, że nie oczekujcie Państwo.
1: Naprawdę takie telefony też się zdarzają?
0: Oczywiście, zdarzają się takie telefony, ból głowy, źle się czuję, wczoraj piłem alkohol i zespół ratownictwa jedzie, bo dyspozytor nie ma jakby możliwości odbicia, bo chociażby POZ nie odbiera, więc nie ma jakby tutaj narzędzia, żeby odesłać gdzieś tego pacjenta dalej. Nie zmieniamy opatrunków, które były wcześniej założone, nie wymieniamy cewników do pęcherza moczowego, bo takie wizyty też się zdarzają. No i nie podajemy jakichś zastrzyków czy iniekcji, które były zlecone przez lekarza POZ-u, więc to jest takich kilka tylko przykładów, których my nie świadczymy z tego zakresu usług, więc zaznaczam, że jeździmy tylko i wyłącznie do stanów zagrożenia zdrowotnego.
1: No i to, że przyjedziecie, też nie oznacza, że zabierzecie do szpitala na przykład daną osobę.
0: Tak jest, bardzo cenna uwaga. Zawsze trzeba pamiętać, że kierownik zespołu ratownictwa medycznego zbada pacjenta i zdecyduje, czy ten pacjent wymaga transportu pilnego do szpitala, diagnostyki w szpitalu, czy też może jechać sam do tego szpitala albo skierować się do podstawowej opieki zdrowotnej, więc tutaj decyduje kierownik zespołu ratownictwa medycznego, podejmuje indywidualną decyzję co do stanu pacjenta.
1: A rodzina na przykład może się nie zgadzać na to? Bo zdarzają się takie sytuacje?
0: Oczywiście, no to niestety są czasami takie dyskusje i niesnaski w domu pacjenta, jakieś niedomówienia, że właśnie my nie chcemy zabrać tego pacjenta do szpitala, ale no, trzeba tutaj jakby wytłumaczyć pacjentowi, jego rodzinie, że nie każdy stan zdrowia jest, nie w każdym stanie zdrowia jest konieczność od razu natychmiast pilnej diagnostyki leczenia w szpitalu, tylko wymaga to jakby głębszej zdiagnozowania, głębszego w przychodni. Więc czasami i też z tych powodów wzbudza się agresja między zespołem ratownictwa medycznego, a pacjentem czy jego rodziną, więc to też są takie sytuacje.
1: Musicie się nasłuchać.
0: No niestety. Na zespół ratownictwa medycznego jakby wylewa się cały żal, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, dlatego że pacjent próbuje dostać się do przychodni, nie dodzwoni się, albo są długie kolejki, próbuje się dostać do szpitala, tam również, tak jak wspomniałem, jest triaż, więc być może będzie oczekiwał tam kilka godzin, no i kończy się jego historia z ochroną zdrowia na zespole ratownictwa medycznego, gdzie dyspozytor medyczny już nie ma szans odbicia takiej wizyty, dlatego że jeżeli odmawia wysłania zespołu ratownictwa medycznego, musi wskazać jakąś drogę alternatywną. Jeżeli ta droga alternatywna była wykorzystana, czyli pacjent próbował się dostać do POZ-u, nie mógł i tak dalej, przyjmował być może leki już, które też nie pomogły, no to jakby my przyjeżdżamy, jesteśmy tą ostatnią deską ratunku, ale mimo wszystko no, wylewa się na nas ten cały żal, jeśli chodzi o organizację ochrony zdrowia.
1: Ale czasami wystarczyłaby też znajomość zasad pierwszej pomocy.
0: Oczywiście pamiętajcie Państwo, że nie każdy ambulans dojedzie w 2 sekundy, tylko na ten potrzebny jest czas. Średnio 8 minut w mieście, 15 poza miastem. Więc tutaj też nie można być bezczynnym i oczekiwać na zespół ratownictwa, a wdrożyć właśnie pierwszą pomoc, czyli zatamować krwotok, udrożnić drogi oddechowe w zadławieniu. Ale to trzeba umieć, czyli trzeba gdzieś przynajmniej raz czy dwa razy do roku uczestniczyć fizycznie, realnie w kursie pierwszej pomocy. Z książki oczywiście zgłębimy teorię, ale medycyna jest taką dziedziną, gdzie trzeba dotknąć pacjenta, dotknąć fantoma, przećwiczyć parę rzeczy na fantomie, żeby potem w stresie, bo dochodzi do tego stres adrenalina, móc udzielić tej pierwszej pomocy.
1: Czyli nie możemy teraz powiedzieć, co zrobić, kiedy?
0: Nie. Oczywiście.
1: Muszę iść na kurs, tak?
0: Tak, oczywiście możemy tutaj opowiadać, ale no, tak jak wspomniałem, medycyna jest taką dziedziną, że trzeba zobaczyć, dotknąć, przećwiczyć, więc jest bardzo praktyczną dziedziną, jeśli chodzi o naukę i tutaj teoria oczywiście jest jakby podstawą do wyjścia do tej praktyki, ale bez praktyki nie jesteśmy w stanie udzielić tej pierwszej pomocy efektywnie, czyli tak, żebyśmy uratowali tego pacjenta.
1: Warto więc z rozwagą dzwonić pod numer alarmowy 112, kiedy potrzebujemy czegoś na wzmocnienie albo leku przeciwbólowego, albo kiedy kiedy naprawdę sami moglibyśmy dojechać do szpitala, bo tak jak wielokrotnie podkreślał mój gość, ratownik medyczny Krzysztof Wiśniewski, ratownictwo medyczne to czas. Ratownicy śpieszą z pomocą tam, gdzie naprawdę są potrzebni.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.